0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie.

0: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
1: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
0: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: wow, Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
1: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
2: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
4: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
7: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na Krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPR, New Age Media i Radio SK.
10: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.

0: ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
1: Polish Hip Hop Festival Płock 2026. Wracamy tam, gdzie to wszystko smakuje najlepiej.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
4: I po reklamie.

0: reklama.
1: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
2: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
3: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
1: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
4: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
5: Tefal. Producent maszynki do domowych lodów.

0: W 30 minut. Freezy.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
8: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
11: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
12: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
16: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
4: Idziemy na premierę?
5: O, a co grają?
4: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
5: Pewnie, zobaczymy okolice.
4: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15 plus w Warszawie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
13: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
14: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
12: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
15: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
16: Legendarna amerykańska marka grilli paletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
17: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz

0: kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
1: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
10: Padało, pada i będzie padać. Tak podpowiadają prognozy dzisiaj dla Warszawy. Te opady deszczu spodziewane są zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, po południu. Ma zrobić się wtedy nieco cieplej, no i przestać padać. Na razie tworzą się rozlewiska miejscami na stołecznych ulicach. Tak jest na przykład na Puławskiej od strony Piaseczna przed zjazdem w Dolinę Służewiecką. Tu tradycyjnie wielka kałuża na jezdni już zdążyła się utworzyć. Dzisiaj temperatura maksymalna w Warszawie to tak w okolicach 17 stopni, no i pojawi się w okolicach 18.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: Jest to 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Amerykańska armia przeprowadziła kolejne ataki na cele w Iranie. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w ciśninie Ormus. Dowództwo centralne USA podało natomiast, że tranzyt statków handlowych trwa. A przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS został wezwany do prokuratury w charakterze świadka i z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski.
11: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
10: A śledztwo dotyczy planów budowy wieżowców przez spółkę powiązaną z PiS-em Srebrna. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu zbliżają się warszawskie targi obronne. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
12: Na zewnątrz będzie duża wystawa sprzętu wojskowego, będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
10: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
13: SK Warszawa News.
10: Zmiany w związku z remontem torów w Alejach Jerozolimskich. W weekend zaczną się remonty dwóch przejazdów na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego. Przez to tramwaje nie będą jeździły na Marszałkowskiej. Stara Praga, nowa Praga. Tak brzmi hasło tegorocznej edycji festiwalu Święto ulicy Stalowej. W ten weekend pojawią się festiwalowe namioty, a na uczestników będzie czekało wiele koncertów i warsztatów.
14: Mieszkańcy wychodzą ze swoimi pomysłami. Warsztaty, spacery muzyczne, spacery tematyczne.
10: Mówiła Klaudyna Desperat Krawczyńska z Domu Kultury Praga.
15: Jankes.
16: I Wiktor.
17: W Radiu SK.
18: No i mamy czwartek. Słuchajcie, mundial wystartował, a nasi zawodowcy zostali w domu, niestety.
19: Nasi słuchacze to zawodowcy. Idźmy dalej tym krokiem.
20: No właśnie, ciekawe w takim razie, jakie zawody słuchają nas z samego rana. Dajcie znać, kto dzisiaj nie zawodzi. Eskowy Messenger czeka.

0: to już o 8 po 6?
1: Zakrystia, tak śpiewali, prawda?
2: Tak, nie. Dokładnie.
0: Nie? Nie? Ja słyszałem lekką zakrystię.
1: Jaki zawód z nami? Zawód zakrystia.
0: Mm-hmm. No to na tacę zbieramy za chwilę.
1: Tak jest. Kto wstał? Kto idzie do roboty? Halo, dzień dobry. Albo jedzie.
3: Siemano, Radio SK. Pozdrawiam was spod Lublina. Prowadzę ciężarówkę obecnie i jadę do Siedlec. Rozładuję, wracam i weekend. Także pozdrawiam mojego szefa, was wszystkich, prezesa. No i tyle. Ciągnę dalej.
4: Nie, no dzięki takim pozdrowieniom to co najmniej dwie premie.
2: Co najmniej. Prezes, kierownik, kierowniczka, pani sekretariatu. Ściskamy oczywiście. Ktoś jeszcze?
1: Oczywiście, że tak. Słuchaj.
5: Siemanderowo.

0: Wojsko Polskie, witam na posterunku. Jedziemy na służbę. Nie mogę powiedzieć gdzie.
1: No, tajemnica.
2: Tajemnica wojskowa. Pewnie jak będzie stał na ambonie, to będzie dzisiaj mokro, bo tam, no.
3: Słuchaj, kotku, nie martw się!
4: Słuchaj, kotku, nie martw się!
3: Kowalej wcale nie żyje!
5: Jankes i Wiktor.
6: Dajcie znać, do jakiej roboty wstajecie.

0: 18 minut po godzinie 6. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dobry,
0: dzień dobry.
2: Poranne pracowanie.
3: No to dzień zaczynamy dobry. Przegląd prasy. U ciebie wszystko w porządku?

0: Dziękuję, Dziuniu.
1: Tak.
2: Czy dzisiaj zapała się może na Jadziu na mokrą podkoszulkę?
1: Tak.
2: Miss mokrego podkoszulka
1: tak,
2: jesteś.
1: Tak, wam bardzo lało, ale miałam kurtkę, więc podkoszulkę miałam suchą.
2: Jednak, dobrze, nie, no. Mokrej kurtki.
0: Ale nawet jeśli ma się kurtka, a idzie się szybko, to można mieć jednak mokrą podkoszulkę. No,
3: ale ważne, żeby gazety ci się nie zmoczyły, słuchajcie. Tak. Piszą dzisiaj od samego rana tak. Sarah James, czyli nasza piosenkarka znana.
2: Młoda dziewczyna.
3: Świętowała osiemnastkę.
2: Już osiemnastkę?
3: Tak.
2: To chwilkę po mnie.
3: Malutką chwilkę.
2: No.
3: No i na imprezie w stylu japońskim, bo tak sobie zażyczyła, uwaga, serwowano sushi oraz do picia była matcha.
2: Matcha.
3: Matcha.
2: No. Nie matcha, tylko matcha.
3: Matcha.
1: Mhm. Trochę się pozmieniało. Mhm. U mnie były paluszki w szklance.
2: Kurde, mnie też.
0: I krakersy w kształcie rybek.
2: No, o, tak było, rzeczywiście.
3: Tak, tak.
2: A do popicia herbata. No,
3: i takie ciasteczka z takim dżemikiem czerwonym.
2: W środku. No. A to są takie jeszcze czasami.
0: No dobrze, to skoro starzy ludzie już coś powiedzieli, to przejdźmy do jeszcze starszych, ale takich, którzy są przystojni. Brad Pitt.
3: Kojarzę. No. Kibicował naszej tej paletkarce.
0: No, ja bym chciała, żeby mi kibicował. No, ale spokojnie, spokojnie. Natomiast jest mała skaza, ponieważ kolejne dziecko Brada Pitta odcina się od ojca i tym razem jego 21-letnia córka idzie do sądu, żeby...
2: Pieniędzy.
0: Uwaga! Nie! Właśnie nazwiska! Chcę? Ona chce pozbyć się jego nazwiska!
1: Aha, zrozumiałe. To by chciał mieć nazwisko kojarzące się z urzędem skarbowym.
2: No to prawda.
3: Może Speed zmieni sobie na ZUS.
4: O. Ranne prasowanie tylko w Radiu SK.
2: Dziękujemy ci, Jadzie. I co, jaki plan na dzisiaj?
1: Nie wiem.
2: O, będzie grzeszyć.
0: To coś ci zorganizujemy.

0: znowu śpiewają okami Supergirl.
1: No, to prawda, może kiedyś o nas coś zaśpiewają.
0: Superboy.
1: No nie ma takiego utworu.
0: Ja
1: nie
0: coś
1: ma.
0: Poszukam w kategorii
2: disco. Chłopaki do sprzątania, o, na przykład.
0: Albo chłopaki do wzięcia z Polsatu.
1: Albo 624 i zawody naszych słuchaczy. Dajcie znać, co robicie, czym się zajmujecie, jakie zawody są z nami od samego rana.
3: Hej, SK. W sumie to dzisiaj nie zawodzą mnie na pewno moje super opony, bo na takim mokrym asfalcie to można polecieć na zakręcie w las, że oho.
1: Czyli nie pani wiem, kierowczyni.
2: Mm-hmm. Nie wiem, czy powinnam się chwalić tym, ale ja opony zimowe wymieniłam 2 dni temu.
0: To nie! Jankes,
4: Kama i Wiktor.
2: I dzisiaj żałuję.
1: Gratulujemy.
0: Kamciano. Marcin Procki też nie zawodzi, za chwilę wpadnie z newsami.
4: Autopromocja.
5: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropika?

0: www.radio.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wykorzystaj

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie 2. A litrowy olej rzepakowy

0: Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra. 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepak...
3: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola. A dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A/16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, dekar.pl.
9: Takiej ulewy, jaką mamy w tej chwili nad Warszawą, to dawno w stolicy nie było. No i te opady deszczu mają utrzymać się jeszcze przez kilka godzin.
10: To prawda, dzisiaj się jechało. Na mokro.
9: Na mokro.
10: No, na mokro. No. Ja polecam Obisostradę, było bardzo fajnie, naprawdę.
11: Tam się robi jeziorko w tunelu.
10: Jeszcze nie, jeszcze jest okej. Okay.
9: Tak, jeszcze przez Wisłostradę i tunel można przejechać, ale już na S8C spory ten ruch, no i korek w stronę Bemowa ma kilka kilometrów, a te opady deszczu mają ustać około godziny 10.
8: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Burze i ulewy nad Polską najmocniej pada w tej chwili na Mazurach i Podlasiu. Z kolei na południu Małopolski i Podkarpacia obowiązuje alert trzeciego stopnia przed burzami. A coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88%.

0: Ligi toczy się do 4 zwycięstw, kolejne 2 mecze w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Herzogenbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem w 2 kolejnych. Górą był jednak Węgier, a porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
1: Przepraszam, gdzie grali? Jeszcze raz?
0: Z Herzogenbos.
1: Jeszcze raz?
0: Już wystarczy.
2: I Wiktor w Radiu SK.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek. Za kwadrans piątek już jest, super.
3: Ahoj.
1: Jeszcze raz.

0: Się przypomina mi się od nocy ściśle tajne.
1: Tę piosenka wyjazdu.
0: No, tą piosenką zaczęliśmy i tą piosenką skończyliśmy.
1: To był nasz hymn rzeczywiście.
2: No dobrze, nie o tym, bo co się działo na wyjeździe ściśle tajnym, zostaje na wyjeździe ściśle tajnym.
1: A co się działo na warszawskim balatonie, mowa o jeziorku, to zostaje w jeziorku.
2: Bo co właśnie się wydarzyło? Jakaś ryba.
1: Sprawę tego Suma, który został wyciągnięty, zabrany do samochodu i cała akcja związana z tymi ludźmi, którzy to zrobili?
0: To jest nieliczna sytuacja, kiedy mężczyzna mówi, że taka ryba i faktycznie była taka, bo to był sum gigant.
1: I teraz uwaga, jest plot twist w tej historii. Ten sum podobno przeżył i wrócił do tego jeziorka.
2: Ale czekajcie, ale co sobie samochodem pojeździł, no to przecież jego, prawda? No.
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
4: Reklama.
5: Masz furę, rozbiłeś furę, a celim 4.

0: Konta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
6: By ktoś powiedział pyszne.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
10: I po reklamie.

0: 12 do 7.
1: Jacek, Jacek!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Kiedyś był Jacek i Placek, teraz jest Jacek i córa. Zaspaliście?
4: No, troszeczkę.
5: No dzień dobry, Jacku, jesteśmy na tej radio Jacka, cały świat nas słyszy. No witamy, witamy i zapraszamy czas na święto twoje, 40 urodziny.
1: Fantastyczna druga połówka napisała nam, że od dzisiaj możesz oficjalnie narzekać na pogodę, mówić kiedyś to było, zasypiać przed końcem filmu i wydawać dźwięki przy wstawaniu z kanapy.
6: O Jezu, jak mnie plecy bolą, jestem taki stary.
5: A wydawać dźwięki, to też nie są takie inne dźwięki, jak się
1: tak,
5: wstaje?
1: Tak, wstajesz, ci kolana skrzypią. To tak, co masz to normalnie dźwięki. Na co dzień?
5: Ja pomyślałam o innych dźwiękach.
6: W krzyżu ci strzyka.
1: Jacek, ale żeby była jasność, ona również nam napisała, że nadal jesteś tym samym facetem, w którym się zakochała, tylko podobno tego żółtego sweterka już nie masz. I trochę włosów mniej.
4: Nie mam, tak.
3: I to jest ten moment, Jacek, kiedy ty zaczynasz mówić, przejmujesz antenę i oficjalnie dziękujesz swojej ukochanej. 3, 2, 1, start.
4: No, dziękuję mojej ukochanej za niespodziankę. Oczywiście to jest bardzo podobne do niej, że lubi robić takie właśnie niespodzianki. Mhm. Ale, no... Nie czuję się jakoś mocno staro, nawet bym powiedział, że chyba coraz lepiej.
1: Dobrze, cieszymy się.
5: Czyli, stronę to
1: czyli aktualizacja weszła. A gdybyś miał faktycznie jakąś aktualizację sobie załadować, to co byś chciał, żeby się tak trochę upgrade'owało u ciebie?
3: Jest coś, co chcesz poprawić?
4: No, może to

0: troszeczkę więcej aktywności fizycznej mi się przydało.
1: Dobrze.
2: Nie, no już nie przesadzajmy.
3: Ty, bo to sposobem, że ona zabierze ci kluczyki do auta i od dzisiaj tylko i wyłącznie na rowerze. Dokładnie.
1: Słuchaj, no, prezent mamy dla ciebie jeszcze.
4: Tak jest, mały dylemat, na co wydać stówkę, bo 100 zł wpada na twoje konto.
0: Super, dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego, Jacku. Baw się dobrze, fantastycznego dnia tobie życzymy i miłego biegania.
0: Dziękuję, dzięki, nawzajem. Trzymaj się, pozdrawiam.
2: O Jezu, mnie plecy bolą.

0: można żyć bez powietrza, tak.
1: Jankę, zgadza się.
2: Bo ty nic nie wiesz. Marta i Damian podobno poszli na terapię, a i Jacek ma nową dziewczynę.
1: No. O czym mówicie, przepraszam?
0: Jezu, życia nie znasz, człowieku, panie, no.
1: Zdawał jakieś takie te programy, takie
2: za dużo ci tłumaczyć. Jankes, Kama
3: i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Sponsorem programu jest Akatom. Deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
1: Ulewa cały czas nad Warszawą, jak podpowiadają pogodowe mapy. Te opady jeszcze utrzymają się tak mniej więcej do 8-9, później mają już ustać, no i wtedy też drgnie trochę temperatura. Na razie tylko 12 stopni na termometrach w Warszawie, po południu tak do 17 i przez cały dzień zdecydowana przewaga chmur na niebie nad stolicą. Jutro ma być cieplej, jutro tak w okolicach 19, nawet może 20 stopni, jutro także większe na to szanse, by pojawiło się słońce.
23: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policjanci wyjaśniają tragedię na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, mężczyznę i jego 12-letniego syna. Funkcjonariusze na miejscu zbierali dowody i przesłuchali świadków, a sprawca wypadku trafił do szpitala. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Opozycja zarzucała mu chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. Minister Kierwiński podkreślał z kolei, że wzrosła liczba policjantów, a granica z Białorusią została uszczelniona.
0: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
1: A był to drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm. Meksyk, RPA. Ten mecz dziś wieczorem otworzy piłkarskie Mistrzostwa Świata. Mundial na stadionach Kanady, USA i Meksyku potrwa ponad miesiąc, a zagra w nim 48 reprezentacji. Wśród nich nie będzie polskiej, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.
2: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. Jeśli chodzi o indywidualne jakieś umiejętności, to mówią eksperci angielscy, światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
1: A Polaków nie będzie, ale będzie czterech debiutantów. Jordania, Uzbekistan, Republika Zielonego Przylądka i Curaçao.
9: No to bardzo smaczna jest. To Curaçao.
3: SK Warszawa News.
1: O ponad 6% to tyle spadła liczba nocnych interwencji po wprowadzeniu ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze Północ. Mieli okazję zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. To jedna z atrakcji, jaką przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym w siedzibie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowo.
21: Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie.
24: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
21: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, ci chyba...
24: To może nie klikajmy lepiej.
21: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
1: Uczniowie mieli też okazję zobaczyć pokaz akcji służb po pozorowanym wypadku.
25: I lecimy dalej w czwartek za kwadrans piątek, 9 minutki po godzinie 7.
26: Ach, no właśnie, witamy się z wami. Pamiętajcie o tym, że za momencik to, co kochamy najbardziej, czyli weekend.
25: A na razie pytamy, jakie zawody nie zawodzą, kto jedzie do pracy i gdzie.
27: Cześć, Eska, kto nie może zawieść? Oczywiście kierowca z warzywozu. Za kierownicą już od trzeciej, ale że dzisiaj luźny czwarteczek, to jeszcze ze dwie godzinki i do domu.
26: No to po bakłażanie i do domu.
25: To po ikonce bakłażana trzeba jeszcze dodać te takie kropelki wody.

0: Krzysztof Ibisz to jest bardzo młody człowiek, coraz młodszy, więc on nie musi odmieniać dobrze wszystkich rzeczy. Ale tak zupełnie serio, słuchajcie, Krzysztof Ibisz 3 razy próbował się oświadczyć swojej ostatniej żonie.
1: A czy kiedyś, czy teraz?
0: Nim stała się jego żoną. Okay. No. Wykupił nawet billboard w Warszawie,
1: to fajne.
0: Ale jego obecna małżonka Asia, no po prostu wzięła była i go nie zauważyła.
2: No nie! W pakiecie z pierścionkiem polecamy jeszcze okulary.

0: Hej, to SK, 9 minut po godzinie 7.
1: No to chciałabym teraz powiedzieć coś o moim serdecznym kolegu, Krzysztofie Iwiszu.
0: Kolegu?
2: Kolegu.
3: Daj tego kolegu.
2: Kolegu!

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to zabawmy się.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 664-402-302 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić, żeby zdobyć nasze eskowe gadżety. Natomiast bardzo ważne, trzymajcie, prosimy, telefon przy uchu, żebyśmy się dobrze słyszeli, inaczej Bogaj będzie rozłączał,
3: no,
2: tak?
3: Nie bądźcie pogłosiarzami.
4: Pewnie, że tak.
3: Pogłosiarzami, mówimy nie.
2: A jak?
4: Szum mnie odstraszył.
2: Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi, no i oczywiście nagrody gwarantowane za dobrą odpowiedź na pytanie numer 7.
3: Wszystko się zgadza, formalności dopełnione, można grać. Dzień dobry.
5: No, dzień dobry, witam państwa.
0: No, witamy pierwsze. Pana również. Uwaga, pierwsze pytanie. Z czego robi się marcepan?
5: Z pierników.
2: Kocham twoje eksperymenty kulinarne.
0: To jest chyba ten słuch, który nas ostatnio chyba zaskoczył, jak pytaliśmy o to, kto gra, jeśli chodzi o Australię, Boże, o Rolanda Garrosa, chyba tak. To ty byłeś?
3: Boże.
5: Nie, tym razem nie ja, ale i tak wygrałem, bo się dodzwoniłem.
2: Ale no, cieszymy się. Oczywiście pięknego dnia ci życzymy, natomiast na pytanie, z czego robi się marcepan, trzeba powiedzieć, że z prażonych i posiekanych migdałów i drobnego cukru.
6: Dużo cukru, dużo lubimy.
5: Wiedziałem.
2: No,
0: dziękujemy.
2: Pewnie.
0: Dziękujemy, do widzenia. Druga osoba, halo, halo, dzień dobry.
7: Halo, halo, dzień dobry.
1: Drugie.
2: Z kim lub z czym walczył Don Kichot? Lub Kichot, jak niektórzy mówią.
0: A psik!
2: Z wiatrakami.
3: A słuchacz walczył sam ze sobą.
2: Trzymaj się, pięknego dnia.
7: Dzięki pan.
0: Dziękujemy, no przecież to było oczywiste, no.
3: Fajnie na razie, 100% skuteczność.
0: Aczkolwiek jak człowiek się dopiero się obudził, jeszcze nie jest, jest po kawie, no, czy przed kawą, no to no, może tak się tak przymulić troszkę.
2: Halo?
7: Halo, halo.
1: Trzecie.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie i od razu pytamy o trzy najpopularniejsze nazwy dla psa na polskiej wsi.
2: W sensie imiona.
3: Mhm, jak się
2: woła? Jak się wabi?
7: Burek, Fundel i...
2: Hau, hau.
7: Hau, hau.
2: Nie, Reksio, Szarik, Burek.
0: No przecież to było proste. Dziękujemy pięknie, ale dzisiaj czarna seria, dobra, okej. Okay. Teraz
3: fajnie.
0: Będzie czwarte. Dzień dobry, witamy tu Radio SK i siódme wygrywa. Halo.
2: Cześć, cześć. No i mamy dla ciebie już czwarte pytanie. Proszę bardzo.
1: Czy to prawda, że nie ma dzisiaj z nami Wiktora?
0: Pytanie zadał tobie Wiktor. Dziękujemy pięknie, moi drodzy, ale leźmy
2: Wiktor,
0: dalej.
2: Wiktor, nie martw się, popracujemy nad twoją rozpoznawalnością. No. Może w końcu się kiedyś nauczą twojego imienia.
3: Być może.
0: Janka jest kama Wiktor, dzień dobry.
8: Cześć, Kuba z tej strony.
0: Cześć, Kubuś, leźmy.
1: Piąte. Jaką funkcję sprawuje pan Jan Rodzeń, przewodniczący Warszawskiego Klubu Księgarza?
8: Jest przewodniczącym warszawskiego klubu księgarza.

0: Oj, oj, słuchaj, to jeszcze tylko dwa pytania Szóste. Przed tobą. Więc powiedz od tyłu, kobyła ma mały bok.
1: To jest podchwytliwe pytanie.
2: Bok mały ma kobyła.
0: Nie, no, ale ja bym mu uznała. Nie. Bo nie było powiedziane, że po literkach. Powiedział od tyłu.
3: Kobyła ma mały bok od
2: tyłu.
3: Kobyła ma mały bok. Uznajemy, czy
0: ja
3: nie?
0: Ja bym uznała.
3: Dobra, niech będzie.
4: Uznajemy, rzeczywiście. I uwaga, siódme, uważaj teraz. Jesteś gorylem, kłócisz się ze swoją żoną gorylicą. Jak to brzmi?
2: Moja żono.
0: W ogóle polecamy, jest faktycznie w internecie taki filmik, który robi teraz furorę, jak pan goryl...
3: No tak rozmawia, no. Pokłócił się z żoną.
0: Nie, no to żona się z nim kłóciła.
3: A potem siedzi i rozkminia.
0: Po co mnie to było? Słuchaj, fantastycznie, bardzo się cieszymy, że zadzwoniłeś. Cieszymy się, że udało ci się odpowiedzieć na nasze pytania. Bogaj się trochę mniej cieszy, bo on lubi, jak nie odpowiadacie.
5: Ale akurat te trzy ostatnie pisał Wiktor.
0: No, proszę, by się udało.
3: Frontem do klienta.
0: Nasze eskowe gadżety lecą do ciebie, no jeszcze orędzie do narodu.
2: Chciałbym pozdrowić serdecznie moją żonę, nie gorylicę.

0: Niby Zara, a Gratera. Zara Larsson i Midnight Sun, 26 minut po siódmej.
1: Za chwilę nas Marcin Brodzki, zabieramy się za porcję newsów. Proszę być blisko radia, ważne, żebyście byli na bieżąco.
2: No, szczególnie jeżeli jesteście teraz w trasie i będziecie jechać A4, to posłuchajcie, bo są tam utrudnienia. Yo.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Greenfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na Ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
7: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
8: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
9: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X.

powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X.

0: 60 lat.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, dekar.pl.
6: Szybko dzisiaj zrobił się spory ruch na stołecznych ulicach, a także na wjazdówkach do Warszawy. Na przykład na dwójce, na wysokości Pruszkowa. Tutaj delikatne zwolnienie w tym momencie. Spory ruch także na S8. To na wysokości Janek oraz Raszyna. No i bliżej centrum Warszawy. Postać chwilkę trzeba już na Wawelskiej oraz na moście Świętokrzyskim czy Poniatowskiego. Na termometrach za to w tym momencie 12 stopni. Cały czas utrzymują się opady deszczu i gdzieś tak do 9 do 10 mogą jeszcze być z nami. Później temperatura delikatnie podskoczy.
5: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: 7.30 to czas na SK News. Marcin Krocki, zapraszam, a zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód, to w kierunku Przemyśla. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się prawym. Zamiast plaży, poligon. W Kielcach sporo chętnych do udziału w kolejnej odsłonie programu Wakacje z WOT. Ten jest też sposobem na zarobek, wylicza rzecznik Świętokrzyskiej Brygady Daniel Woś.
7: Tak, w przybliżeniu otrzymuje kwotę około 7 000 zł. A później służąc już podczas szkoleń terytorialnych, w weekendy mniej więcej za miesiąc takiego szkolenia plus gotowości do tego szkolenia to jest około 1 000 zł.
6: A kolejna szansa na wakacje w mundurze w lipcu.
8: SK Sport News.
6: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym już w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła 3. miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
9: Pół do ósmej, pół do piątku, wszystko się zgadza. Czwartek, 11 czerwca.
10: Czy wam się zgadza z samego rana? Co robicie? Gdzie jedziecie? Gdzie pracujecie?
11: Oczywiście Elbląg. Właśnie jadę z synkiem otworzyć przedszkole, żeby rodzice spokojnie mogli iść do pracy.
12: Szkoda, że nie widzieliście, jak Jankes kiwa głową z aprobatą. Tak, tak, dziękujemy, dziękujemy.
9: Dziękujemy ci, przedszkole.
10: Kolorowe krętki.

0: Warszawa.
1: Czułem Eska w ten deszczowy czwartek, zaraz piąteczek. Ja właśnie spakowana w delegację jadę do pracy ostatni raz biurowej w tym tygodniu. Także życzę Wam spokojnego czwartku, udanego piątku i spokojnego dzionka.

0: 7.39. Cieszymy się, że jesteście z nami od samego rana. Samochody, samochody, auta, auta, drogi, drogi.
1: I pojawił się temat przedszkola, przedszkola. Mhm. Okazuje się, że... no właśnie.
2: Czarek, jedziesz do przedszkola?
3: Nie ma przedszkola.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Nie ma przedszkola.
4: No właśnie, że jest przedszkola.
1: Nie ma przedszkola.
5: Jak nie ma przedszkola, to rodzice nie mają wolnego. No ale na momencik zabieram was na wycieczkę do Niemiec. Mhm. Tam, proszę państwa, pewien Niemiec pobił rekord w jedzeniu miodu.
1: Są takie zawody?
0: Zawody w jedzeniu miodu? Mhm.
1: Okay. Kto więcej, kto szybciej?
5: Wciągnął ponad kilogram w jedną minutę.
1: Oż ty.
0: A to tak się musiało mocno kleić rzeczywiście.
1: To było duże, co nieco. Jankes. Jankes. I
6: Wiktor. Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji.

0: Emocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody Wałmiedze Szański 117. Eurosamochody.pl. Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne. Pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happymyślniklandia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
5: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
6: Wow!
7: Na farmie iluzji wszystko jest wow!
6: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety, tylko do 30 czerwca.
7: Liczba biletów ograniczona.
6: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
8: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeszcze raz!
11: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: I po reklamie.

0: 11 minut do godziny 8. Mamy sygnał kolejowy, czy nie mamy? Mamy, oczywiście, że mamy.
1: O. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
2: Nie ma problemu.
3: A dzisiejszym utrudnieniem będzie sel.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry.
6: Pobrzy Kamienika po tej stronie, telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Koleje państwowe po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
5: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
6: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
5: Nic nie dostałam takiego.
6: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
5: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
6: Jakby
5: no
6: było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
5: no
6: tego
5: to nie
6: my już...
5: dostałam.
6: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
5: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia?

0: z uwagi na to, że jestem wafelka, jakby
1: no bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
0: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i żałoby pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
1: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
0: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
1: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
0: No ale przecież było opóźnienie, macie wszystko to w swoich systemach.
1: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam. Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
0: Ale dlaczego ja mam kłamać i pójść na jakiś inny pociąg, kiedy się wafelek i wodę?
1: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
0: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jestem...
1: No to bez dokumentacji, proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
0: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi bardziej...
1: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
0: Dobrze, ja to przemyślę i oddzwonię do pani.
1: To może Rafał by pani w tym pomógł?
2: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
0: Okej. No dziękuję bardzo.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Szyny były złe, a podwozie też było złe. Dłoni mi...

0: świecie młodości.
1: Mamusiał się odezwać i jest. Maciej Musiałowski w Radiu SK, 6 minut do godziny 8.
2: To jest ten aktor z tych aktorów?
1: Blisko nie. Byłeś, ale nie? Znam Maćka Musiała.
2: Słuchajcie, za chwilę 5 słów, 5 stów, czyli szansa na gotówkę żywą, tylko trzeba połączyć się mózgowo z Kamą, z Jankesem albo ze mną, dopasować słówka, no i potem liczyć na pieniążki.
3: Faktycznie, za każde dobre skojarzenie będziemy płacili stówkę, a mamy 5 stów do wydania. Natomiast najpierw musicie się zgłosić. Zgłaszacie się na jaskowym messengerku, wysyłając nam wiadomość ze swoim numerem telefonu. I uwaga, we wtorek były ładne widoczki, to może teraz brzydkie widoczki.
4: Tak, zgłaszajcie się brzydkimi widoczkami, chętnie przyjmuję wszystkie na messengerze.
2: I ktoś znowu wyśle zdjęcie Kamy? Nie powiedziałem tego. 5 stów.
5: Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.

0: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
0: No wiem, co do wygrania jest.
1: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
0: Dokładnie, ale będzie się...
2: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: pszenie jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
4: Kierowcy, spory ruch zrobił się na S2. Tutaj korek między innymi ustawił się na moście południowym. Dla jedących w stronę Ursynowa, nieco dalej na wysokości lotniska Chopina w obu kierunkach. Także blokuje się już jezdnia w Jerozolimskich, trzeba postać w korku i bardzo powoli ruch odbywa się także w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tu korek od Obozowej. Na termometrach 12 stopni i cały czas pojawiają się opady deszczu w Warszawie. Padać ma tak na razie według prognoz do godziny 9. Później temperatura drgnie i dobije do 17 stopni.
3: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, a 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokuratury.

0: A policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Szczegóły ustala reporter Eski Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: A według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Teraz ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
2: Jeżeli państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki, i to ułatwia życie.
0: A zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
3: SK Warszawa News.
0: Ważny etap w budowie metra. Rozpoczęły się jazdy testowe po gotowym już torowisku na stacji techniczno-postojowej Mory. Zakończenie budowy stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin planowane jest w tym roku. A Fort B ma bez wody. Tegoroczna susza niszczy tam lokalny krajobraz, a urzędnicy starają się zachować miejscową przyrodę.
4: Podejmujemy teraz działania interwencyjne, czyli wygradzamy część zbiornika, żeby te kaczki mogły tam znaleźć bezpieczne schronienia.
0: Mówi Maciej Kmita, rzecznik dzielnicy Bemowo. O interwencję do dzielnicy apelują też mieszkańcy.
5: Jankes i Wiktor. W Radiu SK.
6: Dzień dobry, cześć, siemano, jest 8 rano, konkretnie 2 po.
7: Jest 20 rano.
6: A to za chwilkę.
8: No właśnie, a za chwilkę u nas 5 słów, 5 stów. Ostatnia chwila na to, żeby się zgłosić do naszej zabawy na Eskowym Messengerze.
6: Zapraszamy. Co robicie teraz?
9: Cześć, SK, nauczycielki przedszkola nie zawodzą. Właśnie jadę do pracy i dzisiaj jedziemy na wycieczkę. Pozdrawiam.
6: I słychać, że deszcz pada.
10: A co się robi na takiej wycieczce z dziećmi?
11: Przelewa się wodę z lewej na prawą. Proszę bardzo.
10: I

0: Pamiętam, jak Dua Lipa no, odwołała swój występ na festiwalu w Gdyni. To wtedy wyszedł Tako i śpiewał ten utwór, ale w wersji polskiej. To dopiero był hiciorn. Takie były czasy.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Ciekawe, czy będzie wśród tych pięciu słów na przykład Tako i trzeba będzie dopasować coś do tego.
0: Co byś powiedziała, Kama?
3: Ja bym powiedziała, że jestem głodna, ale miło, że pytasz.
0: Tak od razu Hemingway!
2: Dzień dobry, kto przy telefonie, kto się z nami bawi? Witamy serdecznie.
4: Cześć, z tej strony Klaudia.
2: Klaudia jest osobą, która znajduje się na najbrzydszej stacji benzynowej w kraju, bo Bogaj prosił o brzydkie zdjęcia i dostaliśmy zdjęcie stacji.
3: A dokładnie dostaliśmy zdjęcie cen paliw.
4: Dokładnie tak.
3: Ojejku, Klaudia, to w takim razie, żeby cię nie bolało, to postaramy się zdobyć pięć stów dla ciebie. Najpierw powiedz, kogo z naszej trójki wybierasz? Masz do wyboru Jankesa, Wiktora lub Jankesa?
4: Wiesz co, Kama, wybieram ciebie.
0: I to nam się podoba! Dokładnie!
3: Ja osiwieję przez was wszystkich, ja się tak
0: ale
3: stresuję za każdym razem.
0: Ale ostatnio 400 dziewczyna wygrała.
2: Jesteś
4: ja też! No,
2: jesteś gwarancją pieniędzy.
3: Klaudia, to my nie siwiejmy, w takim razie lepiej się poznajmy.
0: Wiesz, ja mam długów? Wiesz, ja mam kredytów?
3: Klaudia, opowiedz mi, do jakiej pracy codziennie chodzisz?
4: Ja pracuję w sprzedaży i aktualnie właśnie jestem w drodze do pracy z moją 3-letnią niespełna córką w foteliku z tyłu pod żłobeczkiem.
3: No to cudownie, w takim razie
0: sprzedajecie
3: całujemy.
0: Ale czy sprzedajecie z córką jakiś towar?
4: Proszę?
2: Czy córka w tym biznesie bierze udział?
4: Tak, oczywiście, tak.
0: Wprowadza 800 do firmy.
3: Chciałam się zapytać,
4: dokładnie.
3: Chciałam się zapytać o twoje hobby, ale jak powiedziałeś, że masz 3-letnią córkę, to domyślam się, że czasu na hobby nie masz żadnego.
4: Raczej moje hobby jest podobne do twojego, więc chodzę na siłownię, jeżdżę na rowerze, trochę biegam.
3: Jejku, moi ludzie,
2: dobra,
3: ekstra,
2: Kama,
3: Klaudia, to ja wychodzę.
2: Wypad ze studia.
3: Pamiętaj, im prościej,
2: dziękujemy,
3: tym lepiej.
2: Kama, dobra. Kama wychodzi, a my możemy przejść do części zasadniczej.
5: Niech telefon zostawi.
2: Będziemy dopasowywali.
0: Właśnie, Kama, nie słuchaj tam, nie posłuchuj.
2: Czy ona już wyszła na pewno ze studia?
5: No wyszła.
2: Czy na pewno już nie słyszy? Dobra.
0: O, jest okej, okay. Dobra, mamy.

0: No dobra, to co, gotowa?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Pierwsze słowo...
2: Ogłoszenie.
1: Reklamowe?
0: Mhm. O, to ładne.
3: No, fajne.
0: Uwaga, lećmy dalej.
2: Drugie słowo.
0: Partner.
1: Biznesowy.
0: O, no. To też fajnie, ładnie, może tak być, no. Mhm.
2: Trzecie słowo to ćma.
1: Noc.
0: Mhm. Dobra jest. Uważaj. Figura.
1: Szachowa?
0: Mhm. Oj, ja mam

0: biznesowy.
1: O, to też fajnie, ładnie, może tak być, no.
2: Trzecie słowo to ćma.
0: Noc.
1: Dobra jest. Uważaj, figura.
0: Szachowa?
1: Oj, ja mam

0: ekskluzywnego, czyli czereśnie.
1: Drogie.
0: Mamy to.
2: To też ładne.
3: Ogłoszenie.
0: Partner. Ćma, figura i czereśnie.
3: Bardzo dobrze. Ogłoszenie reklamowe, partner biznesowy Ćmanos, figura szachowa i czereśnie drogie, to... No tak to wygląda. Za chwilę po króciutkiej przerwie pojawi się Kama, no i zobaczymy, posłuchamy jej skojarzenia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
4: Pięć słów, pięć stów. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: właśnie kojarzę tak samo. Im więcej tych samych słów, tym więcej kasy.
1: No i przypomnijmy, Klaudia, przed chwilą, dla tych, którzy się dopiero włączyli, na ogłoszenie powiedziałaś...
2: Reklamowe.
1: Partner.
2: Biznesowy.
1: Ćma.
2: Noc.
1: Figura.
2: Szachowa.
1: I czereśnie.
2: Drogie.
0: Wczoraj jadłem, tak. Ale tyle kosztowało, że kupiłem sobie na sztuki. Kama wchodzi, halo, dzień dobry. Chodź, Kama. Kama, chodź, zapraszamy oczywiście.
1: Dobrze, że takie mamy grube drzwi w tym nowym studiu.
0: Klaudia, żeby cię wzmocnić, powiedziała, jeśli nie zgarnę 300, znajdę Kamę. No tak, żeby cię, wiesz, tak trochę, no.
3: Janka, spożycz 300.
2: Albo 4 od razu.
3: No.
0: Albo 5.
1: Kama, pierwsze słowo, które musisz mieć zgodne z Klaudią, to ogłoszenie.
3: Klaudia,
2: na pewno wiesz.
3: Czy to będzie takie związane z tym, że potem jest mąż i żona?
2: Nie, nie. Tak jak czasami w radiu, jak jest pauza.
0: O nie, no po takiej odpowiedzi to bez sensu. Ale no możemy iść tą drogą, no.
3: No dobra, to strzelam.
1: No, dawaj.
3: Ogłoszenie, reklama?
4: No słowo się nie zgadza tak naprawdę.
3: Reklamowe?
0: No, no... Tak! Ogłoszenie reklamowe.
3: Bobaj, ci w urzędzie skarbowym powinni zatrudnić. Wiesz, ty taki skrupulatny.
1: Klaudia, dostajesz żółtą kartkę za załatwe podpowiadanie.
0: Ale niełatwo.
1: Uwaga, Kama, drugie słowo.
0: Partner.
4: Bez podpowiedzi.
1: Partner.
2: Jestem cicho.
3: Czy tutaj będzie właśnie coś związane z drugą połówką płci męskiej?
2: Nie, absolutnie.
1: I to tyle z podpowiedzi.
3: Dobrze, to czy coś jest związane z twoją pracą?
2: Tak.
3: Handlowy?
0: Ajajajajaj. Ale blisko było.
1: Biznesowy.
3: Aj.
1: Ale dobra, słuchajcie, stówę mamy, lecimy dalej po kolejną.
3: Ja bym uznała.
1: Ja nie.
2: Ja też.
0: To sobie róbcie inne radio.
1: Trzecie słowo, proszę o skupienie. To jest ćma.
0: Ćma.
1: No.
2: Kurczę.
3: No. Rzuć mi jakąś tutaj tratwę ratunkową.
0: Jak cię wspiera, wierzę w ciebie.
3: Dziękuję ci, Klaudia. Musisz jakąś tratwę ratunkową mi rzucić.
1: No pomyśl sobie, ćmy, no. Co to są za zwierzęta?
0: Zwierzęta.
3: No, nocne takie, no. Latające. No.
1: Czyli odpowiedzią jest co?
3: Nocna.
0: Ćma.
3: Latająca, nocna.
2: Prawie
1: to też jest podpowiedź.
0: Ostatecznie. Ćma, Kama, dawaj, ćma.
1: Jakie jest twoje słowo? Co mam zaznaczyć?
0: Kama, nie patrz na mnie, bo wiesz dobrze, że ja tobie nie podpowiem.
3: No ja wiem, no dlatego tak się wpatruję w Wiktora, no.
0: Wiktor, nie mrygaj tymi oczami.
1: Jak zamykam oczy, to jest?
3: Ciemno.
0: Jezus. Ale wy się rozumiecie bez słów.
1: No. Noc to było to hasło.
3: No Jezu, powiedziałam nocna, mówiłam nocna,
0: wiem, ale to mówiłaś tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
1: Nie uznajemy tego.
0: Uwaga, no, lećmy dalej.
1: Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
2: Na pewno wiesz.

0: nie ma cię tu, to Kamie, no bo nie ma jej w studiu. Wyszła.
1: Dobrze.
2: Pięć słów. Pięć stów.
0: Ale Klaudia jest za to z nami. Dzień dobry.
3: Jestem, dzień dobry, cześć.
1: Zabawa pod tytułem Pięć słów, pięć stów polega na tym, że my podajemy pięć słów, wy je kojarzycie, później jedna z nas, jedna z osób, która tutaj siedzi w studiu albo wychodzi właśnie.

0: Mam noc na mówiłam.
1: Ale to mówiłaś tyle tych rzeczy, że wiesz, no to nie była ostateczna odpowiedź.
2: Nie uznajemy. Uwaga, no lećmy dalej. Czwarty wyraz i szansa na drugą stówę. Figura.
3: Na pewno wiesz.
0: Okay. Czyli nie, że geometryczna, no dobra.
2: Bardziej w stronę dziadka bym poszedł, wiesz?
0: Dziadka, nie wierzę mu. On dobrze podpowiada, Klaudia?
4: Dobrze.
3: Tak, dobrze.
2: Figura,
3: dobrze.
2: Dawajcie, no.
0: Szachowa. Tak?
1: Rewelacja.
2: Ostatnia
1: dziewczyny,
2: stuwa.
1: Macie już dwie stówki, jest okej? Okay? Uwaga, ostatnie słowo, czereśnie.
2: Czereśnie. Dwie stówy na razie. Trzy to będą, jak odpowiesz dobrze na czereśnie. Mhm.
0: To ja bym poleciała w stronę cen, czy to będzie dobry kierunek,
3: tak,
0: Klaudia?
3: Tak.
0: Że drogie.
2: Tak! Klaudia, mamy dla ciebie informacje.
5: Zgarniasz
2: 300 zł. Ale weszło, dobre.
1: Bardzo ładnie.
2: Klaudia, czy chciałabyś coś przekazać wszystkim innym, którzy są po drugiej stronie głośnika i nie zgarnęli 300 zł tak jak ty?
3: No. Zgłaszajcie się, to było moje 10. zgłoszenie i w końcu zadzwoniliście.
5: 5 słów, 5 stów.
2: Mam wrażenie, że teraz każdy będzie zawsze wybrał kamę.
0: Au.
1: No ale jak nas wybiorą, to będą mieli 5 stów.
0: To się nagrało?

0: królowa razem z nami, królowa popu, czyli Brigida Spears, Baby One More Time.
1: No a za momencik będziemy mówić o tym, co się dzieje po drugiej stronie globu, bo dokładnie w Chinach nasi siatkarze niebawem wygrają.
0: No, po co nam mundial, jak w tę drugą piłkę nam idzie dobrze?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całej świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczyp.

0: miejsce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl. Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Block Fire. Odwiedź grilli24.pl.
1: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
4: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, Dekar.pl.
12: Kierowca wypadek na trasie Siekierkowskiej. Doszło do niego na wysokości wału Międzyszyńskiego i tutaj tworzy się korek, jeśli jedziecie w stronę Mokotowa. Problemy także na samym wale Międzyszyńskim. Tu oczywiście przed mostem Poniatowskiego ustawił się sznur aut, a na termometrach w tym momencie cały czas 12 stopni. Będzie po południu tak do 16-17, ale najpierw muszą ustać opady deszczu, a te cały czas pojawiają się w Warszawie i na Mazowszu. Jutro cieplej, bo jutro mamy zbliżyć się tak do 20 stopni. Jutro większe szanse na słońce.
11: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
12: 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Krajowa 70 w Łódzkiem zablokowana to po tragicznym wypadku w Mysłakowie koło Łowicza. Bus zderzył się tam z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych. Policja wyznaczyła objazd. Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. A polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz. O 14 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.
13: Jankes, Kama,
14: Kama i Wiktor.
13: W radiu
15: SK. Jankes, Krzysztofy i Wiktor.
16: Kama.
17: No.
16: Piszą słuchacze, że będą dalej ciebie wybierać.
17: No pewnie, bo ja jestem gwarantem sukcesu.
15: Już nowy przydomek, Złota Kama. A kto z nami? Dzień dobry.
18: Cześć, Tyska. Koleżanka tutaj na antenie wspominała, że już jutro piątek, a ja mam taki fajny tydzień, bo dla mnie jest dzisiaj poniedziałek, wracam po zwolnieniu lekarskim, więc lubię takie tygodnie.
17: No, słychać było ten entuzjazm, słychać.

0: Najwyższa pora na to, żeby ogłosić bardzo ważną informację, bo wyciekły pierwsze zdjęcia z planu nowego rancha. Bogaj, to się tak wzruszył, że aż się prawie popłakał.
1: To jest kultowy serial, który oglądają, oglądały i oglądać będą miliony Polaków.
0: No, aktorzy zaczęli wrzucać na Instagrama mnóstwo postów z pierwszego dnia na planie. Pani Ilona Ostrowska się normalnie wzruszyła, rozemocjonowała.
2: Gazety też o tym piszą. Wszędzie trąbią o tym, słuchajcie. No niesamowite.
0: To po prostu trochę jakby nasze dobro narodowe.
1: Tak się trochę nawet rozmarzyłem i jakby człowiek na tej ławeczce posiedział, napił się... Herbaty.
3: I Wiktor.
4: Reklama. Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
9: Ło, widzisz to, co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.

0: Daj to mnie. 13 minut do 9. Sean Paul.
1: Ach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, no to już dzisiaj Shakira rozpali mundial, a Shakira będzie śpiewała na otwarciu, jeśli chodzi o mundial tegoroczny.
0: Właśnie, mundial mamy. Jakoś w ogóle nie czuję tego klimatu.
2: Ty, nie uwierzysz. Ja też nie.
0: O, proszę.
1: No. Słuchajcie, ale są niesamowite historie. No takie historie w futbolu kocham najbardziej. Reprezentacja Curaçao.
0: To jest takie coś do picia.
1: Tak, jedzie na mundial, przyjechała na mundial, zapisuje się tą sytuacją w dziejach najbardziej prestiżowej imprezy sportowej świata.
0: I oni się dostali, a my się nie dostaliśmy.
1: No
0: tak?
1: Właśnie, to karaibska wyspa zamieszkana, przepraszam, przez 160 tysięcy ludzi.
0: Czechy się też dostały, a my nie.
1: No, ale Czechy tak.
2: Ale my mamy morze, a oni nie. No,
1: ale to już dzisiaj rzeczywiście, słuchajcie, mecz otwarcia Meksyk RPA, godzina 21, będą to pokazywać w telewizorze.
0: Jankę, zapytaj się mnie, czego na tych mistrzostwach na pewno nie usłyszymy.
1: Słuchajcie, mam do was pytanie, tak teraz mi przyszło do głowy, czego na tych mistrzostwach z pewnością nie usłyszymy.
0: Lewo!

0: Jesteśmy gotowi na mundiale. To jest to, pięknie.
1: Przypominamy, 21
2: ja dzisiaj. Bardzo,
0: Meksyk RPA. Ale komu będziemy kibicować w tych mistrzostwach?
2: Wszystkim. I to jest najpiękniejsze, bo nieważne komu będziesz kibicował, i tak wygra.
0: Ja zawsze będę kibicował tym, którzy będą przegrywać w trakcie meczu.
1: O. Ja dzisiaj ryśkom kibicuję, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Rysia, słuchajcie, w kalendarzu.
0: Rysia? No. Tego rysia?
1: Tego rysia. Tego z klanu i...
3: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
4: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00.
7: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Ale patrz!
13: Ale co?
12: Ale niskie ceny!
14: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
16: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Jedziemy?
21: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
23: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
24: Kopelatko w boju.
25: Ty ducha we mnie masz.
23: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
26: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
27: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoaster.

0: Rów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest Akatom. Deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
10: Przez te opady deszczu ciężko się dzisiaj jeździ po stolicy, ale też i przez tłuczki, do których dochodzi między innymi w rejonie Mostu Południowego. Tutaj korek w tym momencie w stronę Wilanowa zdążył się już utworzyć. Problemy utrzymują się także w Alei Prymasa Tysiąclecia. Tu korek zaczyna się już przed zjazdem w Obozową i bardzo powoli ruch odbywa się w stronę Jerozolimskich, a na samych alejach także problem w tym momencie, bo korek zaczyna się już przed węzłem Salomea. A opady deszczu mają niedługo ustać, na termometrach na razie 13 stopni.
11: I trasa Siekierkowska w stronę Mokotowa wolno.
9: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl.
7: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu i niespokojna noc w wielu regionach. Przez Polskę przetacza się front z burzami i ulewami. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami.
12: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim, a ostatnie godziny też nie były spokojne. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychlinie i Ozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
10: Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy orderu Orła Białego Władimira Zełenskiego po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia, ale czeka z decyzją, a tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj. Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. A Władimir Zełenski otrzymał order z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. A za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira, a po ceremonii boisko będzie już należało do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
13: SK Warszawa News.
10: Przebudowa Alei Solidarności i ulicy Leszno zakończona. Powstał brakujący odcinek drogi dla rowerów, który przez Wolę połączy Bemowo ze Śródmieściem. A przed nami kolejna edycja Święta Ulicy Stalowej. Festiwal Warszawskiej Pragi odbędzie się w ten weekend. Tegoroczne hasło Stara Praga, Nowa Praga ma ukazać różnorodne oblicza dzielnicy.
14: Z miejsca, które było uznawane za niebezpieczne, staje się miejscem, gdzie wiele osób chce mieszkać, wielu artystów tworzy.
10: Mówi Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga, na którego stronie znajdziecie cały program wydarzenia.
15: Naprawdę wiele razy w ciągu ostatnich dni usłyszałem, jakoś nie czuję tego piłkarskiego mundialu. No naprawdę to już? I ja się wcale nie dziwię, ale my mamy coś, żebyście poczuli jednak te piłkarskie emocje. O tym dosłownie za chwilę. Alex Warren, Fever Dream będzie na pewno, będzie też Wiktor Waligura, a na początek Margaret, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Can't Fight This Feeling, czyli Junior Cardera i Sophie Ellis Baxter.
1: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
0: Dokładnie tak, a to razem ze Sławkiem Peszko, który jest gospodarzem tego wszystkiego, no współgospodarzem razem z nami, dokładnie tak, już wkrótce rozpoczynamy kompletowanie naszego eskowego teamu, który będzie walczył, w sensie nie wspólnie, ale już między sobą, na PGE Narodowym w wielkim finale 4 lipca o 10 tysięcy złotych, a jako, że gospodarzem zabawy jest właśnie Sławek Peszko, no to pewne jest jedno, że to się skończy karniakami. Nawet jeżeli nikt się nie spóźni, tego możecie być pewni. Szczegóły i zgłoszenia macie na sk.pl. Tak to będzie można poczuć atmosferę mundialu właśnie na antenie Radia SK w najbliższych tygodniach. PZ, Hour i piękny Dom nad Wodą w Radiu SK. Już za moment, a później Kygo i Save My Love.
2: Radio SK.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development. Prosto do domu.
9: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
14: Kaufland

Coraz więcej wiemy na temat przyszłorocznej zorzy od Dawida Podsiadło. Wiemy, że w każdy zorzowy piątek ma pojawić się Sesoblem, z którym wcześniej ma wejść do studia i nagrać co nieco. Ale zanim to wszystko, no to oczywiście obrotowy tur od Dawida Podsiadło i nowy materiał, który mamy dostać na jesieni i jego zapowiedź, czyli Na Błysk. Dawid Podsiadło, wesce już teraz.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Skoro Starship to statki kosmiczne, to nie można się dziwić, że pojawiła się ostatnio Nicki Minaj właśnie na odpaleniu jednego ze statków Ilona Muska w ramach projektu SpaceX oczywiście. Nicki Minaj, no muzycznie u niej nie za dużo, ale z różnych innych wypowiedzi można wnioskować, że momentami to ona mocno odlatuje. Ed Sheeran i So Fire West za moment, później Calvin Harris i Dua Lipa. Obiecuję takie duo.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
12: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz Hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czwórki.

0: dobronożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
4: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: I po reklamie.
8: SK.
9: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
8: SK.

Jesteś moim przeznaczeniem? Możemy być legendarni? I takie sformułowania padają w tekście tego numeru. Czy Justin Trudeau, były premier Kanady, mógł się spodziewać, że kiedyś usłyszy takie rzeczy na swój temat? Bo to chyba o nim, co? Katy Perry, Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed

0: 10 po 10 Andy Dust i Zokaria.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
0: Razem z Harrisem.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
7: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaku.
10: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
11: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
9: Grillfest, 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
12: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
13: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
14: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Idziemy na premierę?
15: O, a co grają?
16: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
15: Pewnie, zobaczymy okolice.
16: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sponsorem programu jest Dekar. Salon i serwis Renault. Dekar.pl.
20: Kierowcy, korek całkiem spory pojawił się teraz w tunelu Wisłostrady i to w obu kierunkach. Problemy utrzymują się także na trasie Siekierkowskiej. Tu korek zaczyna się przed mostem, a ciągnie w stronę Mokotowa. Spory ruch także w rejonie węzła Konotopa. Tu także doszło do stłuczki. W tym momencie, jeśli zjeżdżacie na S8, to trzeba chwilkę postać.
0: Koniec opadów, czy tylko przerwa? Wygląda na to, że to dłuższa przerwa, bo padać ma ponownie tak mocniej w sobotę, ale jakieś przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć jeszcze i dziś, i jutro. 12 stopni, odczuwalna to 8, ma być 16.
1: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia.

0: Jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielka akcja Policji Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia.

0: Cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Reporterski Mateusz Gołębiewski zna szczegóły. Mateuszu, jak wyglądała ta akcja?
1: Akcję przeprowadzono na początku czerwca i wzięło w niej udział ponad 24 tysiące policjantów w całej Polsce. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy obywatelom państw trzecich. Służby podkreślają, że takie akcje przeprowadzone są cyklicznie.
0: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Taką deklarację działacz Związku Polaków na Białorusi złożył podczas wizyty w Białymstoku. Podkreśla, że chce wesprzeć tamtejsze środowisko Polaków.
2: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: A Poczobut w białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a w wakacje w ich odnalezieniu ma pomóc mapka.
3: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek, a mieszkańcy i turyści znajdą takie mapy w instytucjach kultury czy w hotelach.
4: SK Warszawa. Sport.
0: A koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali z Zastalem Zielona Góra 104-82. Liderem w ataku Legii był w tym meczu Andrzej Pluta, który zdobył 27 punktów. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw, a kolejne 2 mecze zaplanowano w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. A trwają zapisy na bieg Powstania Warszawskiego. Odbędzie się na 2 dystansach 5 i 10 kilometrów. Trasy poprowadzą przez miejsca silnie związane z historią Powstania Warszawskiego.
5: Czwartek, 11 czerwca i fajne granie w Esce po godzinie 10, bo będzie Benson Boom, będzie Jay-Z i Alicia Keys, Thomas Gray również, nowy Gibbs także pojawi się na antenie Radia SK. A teraz Zokaria, 10:03 na zegarach. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Thomas i Rumors na antenie Radio SK. Wcześniej Jay-Z, Alicia Keys i Empire State of Mind. Jeden z najbardziej nowojorskich numerów, jakie znam. Jeśli ktoś ma ochotę na jeszcze bardziej nowojorski, to jest Empire State of Mind, część druga na płycie Elements of Freedom od Alicia Keys. A skoro Nowy Jork, no to finały NBA i to, co się stało dziś w nocy, to są niesamowite rzeczy. San Antonio prowadziło w kolejnym spotkaniu, w drugiej kwarcie już 71-42. 71-42. 29 punktów straty, które New York Knicks odrobiło i wygrało i są o krok od mistrzostwa, prowadząc w tej rozgrywce 3-1. Niesamowite fragmenty można sobie w social mediach wyhaczyć tego właśnie spotkania. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Za moment później będzie Terry Swims u nas. A ten powrót to największy, najwyższy, najlepszy powrót w historii finałów NBA, jeśli chodzi o odrobienie tych 29 punktów straty.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w Tropical?

0: Ocean.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Wow! Na farmie iluzji wszystko jest wow!
8: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
9: Liczba biletów ograniczona.
8: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
10: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie. Happylandia, u nas wszystko jest w cenie.
11: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
17: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
18: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
16: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
19: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
20: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
21: I po reklamie.

0: Avicii, Hey Brother na antenie Radia SK. Oj, braciszku i siostrzyczku, bo to było tak, że pierwszy straszny film to był rok 2000, później dwójka w 2001, 2003, 2006, piąta część w 2013 roku i od tego momentu mieliśmy przerwę i straszny film, czyli Scary Movie powrócił w 2026 roku. Nieoficjalnie mówi się na niego, że to jest część szósta, ale tak naprawdę tytuł to jest straszny film. Ze względu na to, jak twierdzą twórcy, że to powrót do formuły pierwszej części, powrót do korzeni, więc sam tytuł bez numeru miał podkreślać nowy początek. Wy ten nowy początek oczywiście możecie zobaczyć z Eską. Zaproszenia do Cinema City na Scary Movie dla Was mam. Albo SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście Eskowy Messenger do Waszej dyspozycji. Bletka za chwilę, a później Maneskin Wesce. I jeszcze mocno aktualne info z warszawskich ulic. Marek daje znać o wyłączonej sygnalizacji na rondzie Daszyńskiego. Koszmar, żeby przejechać, jak mówi. Uważajcie dziś na siebie. Dziś niełatwo na ulicach.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Gotowe. Nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
5: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
4: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intruder dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.
6: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
7: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
8: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: I po reklamie.

Takie fajne granie mam za was tuż przed godziną 11. Ale Farben, René Miller i Body Talk to koniec tej godziny hitów, ale to oznacza początek następnej. Już za chwilę po newsach Damiano David i Born with a Broken Heart.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
5: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
6: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
7: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz!
10: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
15: Napadało? Naprawdę, droga Warszawo? Wygląda na to, że będzie dłuższa przerwa od tych opadów, ale coś tam jeszcze może pokapać według speców od pogody. Temperaturowo szału nie ma, bo mamy 12 stopni, odczuwalna to 7, może być 16-17. Jutro cieplej w Warszawie, okolice 20 i to w cieniu, bo ma pojawić się słońce.
16: A ja kierowców ostrzegam przed sytuacją na moście Łazienkowskim. Tutaj doszło do stłuczki i długi korek ciągnie się już w obu kierunkach. Problemy także w Alei Solidarności. Nią, jeśli próbujecie przejechać z Pragi w stronę zamku, także trzeba postać.
14: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Jest 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, burze i ulewy. Synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W Świętokrzyskiem przez nawałnicę ranna została jedna osoba, na jedący samochód spadło tam drzewo.
1: Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
16: Mówi nam Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, a 16 osób zatrzymano po kolejnych zamieszkach w stolicy Irlandii Północnej. Uczestnicy zamieszek podpalili m.in. ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowa i cegły. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. A godziny zostały do pierwszego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Mundial otworzy spotkanie Meksyku z RPA. Turniej z udziałem 48 reprezentacji odbędzie się w 3 krajach, co w ostrych słowach ocenia były reprezentant Polski Tomasz Hajto.
11: Niemcy grają 3 mecze w 3 różnych państwach. Czy to jest jakaś abstrakcja? Przytoczył Uliego Hynesa, który powiedział, że nie jedzie na ten turniej, mimo że ma zaproszenie. To jest mundial dla bogaczy, nie dla kibiców. O ile w Katarze mundial był drogi, to tutaj już jest ekstremalnie drogi.
16: A początek dzisiejszego meczu o 21:00.
17: SK Warszawa na czasie.
16: Wielkie wspólne grillowanie w ten weekend na plaży Wilanów. Zbliża się 3. edycja Grill Fest. Będą czekały degustacje, do tego pokazy i warsztaty grillowe. To w sobotę i niedzielę. A w ten weekend też Dni Ursusa. To z kolei oznacza sporo muzycznych atrakcji. W sobotę w Parku Czechowickim zagra m.in. Afromental czy chór Męskie Brzmienia. A jeśli w niedzielę będziecie mieli ochotę potupać nóżką, to w browarach warszawskich przy Grzybowskiej szykuje się Wolska Potańcówka. W programie muzyka na żywo i największe przeboje. To wszystko od godziny 17.
18: W tej godzinie muzyczny przegląd gorącej 20 Radia SK, bo na miejscu 3 Talk to You, czyli Another 54 i Ultra, zagram. Potem Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat, czyli numer 2 z gorącej 20 Radia SK. A rozpoczyna bardzo dobre granie od Damiana Dawida, Born with a Broken Heart, 11:02 na zegarach, a my już wam gramy, Michu Sobka.

0: ależ to jest granie. Hit zawsze na czasie na naszej antenie i piękny wehikuł czasu Evanescence i Bring Me To Life na antenie Radia SK. Wehikuł czasu czeka nas też za tydzień już niecały, bo tyle pozostaje do występu The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival. Zresztą to jest impreza trzydniowa w ten weekend, właśnie w przyszłą środę i w kolejny weekend. I ta przyszła środa to jest właśnie spotkanie z Black Eyed Peas, ale nie tylko, bo z Kacperczykami, z Tripsem, będzie też Alien i Mighties i nie tylko. I mamy dla Was w imprezce zaproszenia właśnie na ten dzień festiwalowy. To dziś po godzinie 18, a jutro po godzinie 18 w gorącej 20 Radia SK do zgadnięcia spotkanie z Black Eyed Peas. Meet and greet z zespołem. Zgłaszacie się oczywiście za free na sk.pl. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, tak jak obiecałem, Beauty and the Beat, a później wesce coś o Sanach.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Legenda.
4: Legenda.
3: Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson. W nowym filmie Stevena Spielberga Cień Objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz

0: mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
2: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development. Prosto do domu.
7: I po reklamie.

0: Jonathan Pezetiliwka na antenie Radio SK i obejmuje noce. Za chwilę wycieczka muzyczna do Skandynawii, konkretnie do Szwecji. Ma Zelmer Love, a później Swedish House Mafia. Wielkie dzięki za wszystkie próby przekonania mnie, że bilety na Scary Movie powinny trafić właśnie do Was. Dużo głosówek, dłuższych, krótszych, a wystarczyło tym razem, tak jak Krzysiek, nagrać naprawdę krótką.
1: Łada! Siema SK. Ja bardzo chętnie po bilecik na Scary Movie się zgłaszam. Pozdrawiam.
0: Krzysiek, łaza! Dostaniesz nawet dwa. A co?
2: Yo.
3: Łaza!
4: To promocja.
5: Cześć, tu Sławomir Peśko. Mam dla was coś naprawdę...
6: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
5: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
6: Aha, a co, można wygrać?
5: No wiem, co do wygrania jest.
6: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
5: Dokładnie, ale będzie się...
7: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniaki K.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
11: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na Was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpigaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia, u nas wszystko jest w cenie!
12: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
13: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
14: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
15: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
16: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy.
10: salonach Audi Grupy Krotoski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Kuba i Kuba na antenie Radio SK tuż przed godziną 12 i stygnie lato. Ciekawe, czy to lato 2026 to będzie takie lato, które będziemy pięknie wspominać. Pięknie jak na przykład młodość spędzoną w uniwersum Toy Story. Tak, w naszym studiu wyobraźcie sobie, że są, jest chudy i Buzz Astral. No i generalnie jest bardzo mocno Toy Story'owo i przypominam, że SK Toy Story Radio wciąż gra. Jeśli macie ochotę przenieść się i wasze pociechy w świat właśnie Toy Story, no to bardzo mocno polecamy. Wszystko w aplikacji Radio SK oczywiście. Mati Fuciło razem z wami po godzinie 12 i hity na czasie. Serena Gomez, Kill'em and Kindness. Od niego, ode mnie to już wszystko na dziś. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK. Przypomnę, do wzięcia zaproszenia nie tylko na koncert Black Eyed Peas, ale również na spotkanie z artystami. Szczegóły na sk.pl.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent outdoorowego pieca do pizzy. Pizza Pronto.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej. 489 zł. Najniższa cena z 30 dni 699 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. O California.
15: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gera Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
17: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
20: I po reklamie.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Sponsorem programu jest Dekar. Salon i serwis Renault. Dekar.pl.
0: Kierowcy, uważajcie, fatalna sytuacja na moście Łazienkowskim. Stoicie w dwie strony po wypadku na wysokości Solca. Wawelska stoi też w stronę pomnika lotnika, zatkana Grójecka, tu na skrzyżowaniu z Banacha doszło do wypadku, na czerwono Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do Jerozolimskich, no i stłuczka w Jerozolimskich za Łopuszańską.
2: A teraz powiem tak, kierowcy uważajcie, piesi uważajcie, wszyscy uważajcie. Pogoda, jaka jest, każdy widzi, a więc dość mokro dzisiaj, deszcze troszkę miejscami pada, jutro też będzie i pojutrze też i tak dalej.
1: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
21: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 3 lata więzienia dla kierowcy, który znacznie przekroczył prędkość, rok w zawieszeniu dla tego, który wiózł ofiary wypadku. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. Zginęły wtedy 3 starsze kobiety. O szczegółach Aleksandra Waszczyńska.
20: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
0: Wyrok jest nieprawomocny, a o sprawie było głośno z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane to w ramach wielkiej akcji Policji i Straży Granicznej. Wpadło 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące funkcjonariuszy Policji. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Za tydzień, w piątek i sobotę, warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
23: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum targowym Expo 21.
1: SK Warszawa News.
0: Kiedyś można było pływać tam kajakami, dziś zostało już tylko kałuże, tak jest w Forcie Bema. Główne źródła problemu to wydłużająca się susza i brak opadów.
24: My oczywiście cały czas się konsultujemy, czy to z hydrologami, czy to z ornitologami.
0: Mówi rzecznik prasowy dzielnicy Bemowo Maciej Kmita. Mieszkańcy Bemowa skierowali w tej sprawie pismo do burmistrza. W weekend rusza kolejny etap remontu torowiska w Jerozolimskich. Całkowicie przebudowanych zostanie 5 przejazdów. Na początek na rondzie 40-latka i rondzie Dmowskiego będą zmiany w kursowaniu autobusów.
2: Ja wiem, że pogoda nie sprzyja, ale czy humory dzisiaj sprzyjają? Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, a ja sprzyjam w takim razie hitami. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, a do tego męskie granie orkiestra. No i Mati Wuczyło. Cześć, dzień dobry.

0: trzeci wymiar, dla mnie masz styla. A teraz wyobraźcie sobie, że lecicie właśnie na wakacje, a potem lądujecie w wymarzonym miejscu. I okazuje się, że wasz pilot wcale nie miał licencji. Coś takiego wydarzyło się naprawdę w Kanadzie. Był pan, który latał największymi samolotami świata przez 16 lat dodatkowo. No i przewiózł tysiące pasażerów, a potem okazało się, że miał podrobioną licencję. To jest przypadek, gdy ktoś naprawdę poleciał za daleko. Radio SK. To jest SK, zaraz Kungs.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
6: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
7: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
5: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
8: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
9: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
10: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
11: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
10: A co z pogodą?
11: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
10: To idę załatwić urlop.
11: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
12: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Wow!
15: Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
16: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji.

0: zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca, plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.

0: to Stromae, Allo on Danse. A ja mam pytanie, kiedy ostatnio wylegiwaliście się na plażę? Muszę wam powiedzieć, że bałem się tego słowa, ale udało się. No ale zakładam, że jak wszyscy, ostatni raz na plaży był zbyt dawno temu. Więc teraz wyobraźcie sobie, że moglibyście to bardzo łatwo zmienić. Wrzucić na luz. Już, jeszcze w tym tygodniu mamy dla was zgłoszenia do akcji SK in the Sun. Możecie razem ze swoją ekipą wybrać się na rozpoczęcie lata z SK w Parku Wodnym Santago. To 20 czerwca. Z noclegiem, z koncertem Messiah, a do tego jeszcze zgarnąć 5 stówek kieszonkowego. Brzmi dobrze? Jasne, że tak, więc opowiedzcie nam tylko, jaki macie sposób na najgorętsze lato przez cały rok. SK.pl, tam znajdziecie zgłoszenia. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
11: Ale patrz!
12: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
14: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie!
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
17: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
18: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilek.
16: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata.
19: Zakłady spożywcze Bona zapraszają na Grill Fest. Muzyka, emocje i smak grilla z ulubionymi sosami Bona.
20: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
21: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
22: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: Wow!
24: Na farmie iluzji wszystko jest wow!
25: Ty też wejdź do świata magii! Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety, tylko do 30 czerwca.
26: Liczba biletów ograniczona!
25: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
27: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
28: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
29: Bo w Media Expert taniej masz.
30: To będzie ostatnia reklama.
0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Hugo Email Angel, John 18, Move Into The Sun. 6 minut przed 13. Miło byłoby mieć 250 milionów złotych, co? Słuchajcie, po ostatnich sukcesach Mai Chwalińskiej na tyle wyceniono jej wartość reklamową. Chodzi o to, ile trzeba byłoby wydać kasy, żeby tyle osób dowiedziało się o czymś. A więc w 3 tygodnie Maja zebrała tak ogromną moc. No i pewne są teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wszyscy kochamy Maję. I po drugie, ja właśnie odkryłem, że jestem warty trochę mniej.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
10: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
19: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas.

0: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
1: Miejscami na stołecznych ulicach zaczyna robić się ciasno i tak zwolnijcie w Dolinie Służewieckiej na Sikorskiego, na S8 wypadek na wysokości Mickiewicza. Stoicie od Chłaski przez cały most aż do Warszawy Toruńskiej. No i kto może niech omija Solidarności, to od Placu Bankowego w stronę mostu.
2: A kto może niech omija aktualną pogodę? 14 stopni mamy teraz i niestety musimy się do tego chyba przyzwyczaić. Do końca tego dnia będzie sporo deszczu. Szansa na to, że będzie troszkę cieplej, to dopiero w przyszłym tygodniu.
0: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jutro ma się odbyć sekcja zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
4: Problemy zdrowotne mógł mieć ten mężczyzna. Zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
1: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Strażacy pracują w Hucie Szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Rozszczelnił się tam piec i doszło do wycieku szkła. Zdaniem służb sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek na mundialu. Kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City podczas meczu Meksyk-RPA. O puchar powalczy 48 drużyn w Meksyku, Kanadzie i USA.
5: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
6: Macie jakiegoś faworyta?
7: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo. Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest i nie ma braków w składzie.
1: Z kibicami rozmawiał Darek Brombosz, a mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
0: SK Warszawa News.
1: Zespół działa na rekomendacje, co dalej z problemem dzików w Warszawie. Jeszcze za wcześnie, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o pracę zespołu do spraw dzikich zwierząt w stolicy.
8: Nie tylko wsłuchujemy się w opinie ekspertów, ale również porównujemy doświadczenia innych polskich miast.
1: A według danych leśników w Warszawie żyją 3000 dzików. Na Bemowie trwają testy torów, to na nowym odcinku drugiej linii metra. Zakończenie budowy stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin oraz stacji postojowo-technicznej Mory ma zakończyć się jeszcze w tym roku.
2: Może i chmury nie pomagają, może i deszcz nie pomaga, może i tak będzie przez kilka najbliższych dni, może i nie ma nas na mundialu. Ale wszystko jeszcze będzie dobrze, prawda? Mamy hity na przykład. Alex Warren, Fever Dream. Uśmiechnijmy się trochę. Mati Fuczyło, cześć.

my. Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak sam.

0: Bauza, Magneryk i 17 minut po 13. To jest SK. Wspomniałem przed chwilką o tym, że kilku rzeczy teraz nie ma. Pogody na przykład. Ale jedna rzecz może sprawić, że trochę będzie lepiej w serduszku. U sąsiada też pogody nie ma. I dla niego naszej kadry też nie ma na mundialu. Ale wy możecie w kadrze być. W kadrze Radia SK, bo my zbieramy naszą 11. Pytanie tylko, czy strzelisz coś? Chodzi o SK Karniaki Cup. Czeka was strzelanie karniaków, uwaga, ze Sławkiem Peszką. On jest w tym całkiem niezły. Ale jeżeli wy też jesteście, to czeka was oglądanie mundialu ze Sławkiem w loży VIP na Stadionie Narodowym, a wcześniej też finał naszej akcji na PGE Narodowym. Do tego kaska i nocleg w Warszawie. Przekonajcie nas tylko, że powinniśmy powołać właśnie was i to na SK.pl.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji

0: Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy, dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa, stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie.

0: zaczynają się w Esce.
1: 29 minut do 14. Mam takie pytanko, czy lubicie dostawać niespodzianki? Kto nie lubi? Najtrudniejsze jest tylko to reagowanie na nią, wiecie. Ojej, dziękuję. Nie wiem, czy was też to stresuje, że na przykład ktoś pomyśli, że wam się nie podoba tak, jak wam się podoba. Ale my w Esce niespodzianki mamy naprawdę sprawdzone, bo to najlepsze muzyczne nowości od waszych ulubionych artystów. Tym razem przenosimy się do Włoch. Ach, byłoby miło, prawda? Stamtąd jest też ekipa Meduza, którą znacie z elektronicznych, klubowych brzmień. Oni zaprosili do współpracy panią Rani i nagrali Ciszę, to znaczy Silence. Tak nazywa się ich najnowszy hit. To posłuchajcie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

A podobno TikTok to dopiero od kilku lat. A to jednak Kesha w Radiu SK, 22 minuty przed 14, ale z TikToka przenosimy się teraz do kina. Co wy na to? Kto chciałby poprawić sobie humor? Uważam, że to jest dobra opcja, wybrać się do kina i troszkę sobie ten humor poprawić. Możemy wam to ogarnąć. Mam dla was 4 wejściówki do kina na film Władcy Wszechświata. Musicie mnie tylko przekonać. Czekam na wasze głosówki na

0: Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Wow!
3: Na Farmie Iluzji wszystko jest wow!
2: Ty też wejdź do świata magii. Za zakupy w Galerii Młociny na kwotę 300 zł możesz otrzymać bilet do parku rozrywki Farma Iluzji. Dwa paragony to nawet dwa bilety. Tylko do 30 czerwca.
3: Liczba biletów ograniczona.
2: Szczegóły na galeriamłociny.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: SK.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. To jest hit o smutnych dziewczynach, ale trudno jest być przy nim smutnym, prawda? Trudno jest być też smutnym oglądając film w kinie, szczególnie gdy nie jest to bardzo smutny film, więc może by tak zrobić wam dzień? Marietta nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Cześć wam, słuchajcie. Może przydałyby mi się w końcu te bilety. Mąż od pół roku mnie zapraszał do kina. Wyciągał mnie i wyciągał, a ja ciągle nie chciałam. Może w nagrodę już bym w prezencie sprezentowała mu takie bileciki i w końcu byśmy gdzieś razem wyskoczyli bez dziecka sami. Pozdrawiam. A jeszcze dodatkowo mamy 10. rocznicę ślubu, więc to by był fajny prezent.
0: Mhm, rocznica, mąż, który zapraszał. Marietta, ja jestem przekonany. 4 wyjściówki na Władców Wszechświata w Cinema City są twoje. A skoro chcecie oglądać bez dzieci, to najwyżej obejrzycie 2 razy.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodników.

0: Który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie, karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
13: Soczyste burgery. Steki prosto z USA. I egzotyczne dania z całego świata.
14: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbilak.
12: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
15: Helcom. Dodatki do grilla. Aromatyczne oliwki, chrupiące ogórki i warzywa. Helcom. Smak wspólnych chwil przy grillu.
16: Legendarna amerykańska marka grilli peletowych Traeger jest już w Polsce. Spotkajmy się na Grillfest.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest Dekar. Salon i serwis Renault. Dekar.pl.
20: Trochę deszczu i od razu trudniej jeździ się po stołecznych ulicach. S8 przyblokowała się już od Prymasa Tysiąclecia. Przed Broniewskiego wypadek, a w przeciwną stronę stoicie od Modlińskiej do Chłaski. Przyblokowała się też Czerniakowska, to na wysokości Polski Walczącej. No i postoicie na Siódemce od Dziekanowa Leśnego do Parku Młocińskiego.
21: Trochę deszczu i jakoś tak smutniej się zrobiło, jeżeli się spojrzy za okna, ale nie jest tak źle. 17 stopni mamy teraz, dziś. Szansa na deszcz raczej niewielka, ale jutro uwaga.
19: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnie w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-latkę w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. A w sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
22: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
20: Ma być zakazany i surowo karany. Chodzi o pato streaming. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci takich treści. Nowe prawo zakłada kary więzienia za celowe rozpowszechnianie treści, które przedstawiają na przykład przestępstwa hazardu, znęcania się nad zwierzętami czy poniżanie ludzi. Może za to grozić do 5 lat więzienia. Mimo deszczu atmosfera jest bardzo gorąca. Na stadionie w Gdańsku trwa

0: gala Football Free Changemakers.
1: Fajna bardzo gra była. Widać to, jak się tam strzelali, kiwali.
2: Taka sama gra piłkę jak na zwykłym meczu, jednakże dzieci same sobie wymyślają zasady.
3: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie co Lechia Gdańsk.
0: A w turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
4: SK Warszawa na czasie.
0: W sobotę startuje Warsaw Music Festival. Tego dnia na stadionie Legii zagrają legendy sceny klubowej, m.in. Steve Angello czy Benny Benassi. Mamy dla Was zaproszenia na pierwszy dzień wydarzenia. Jeżeli macie ochotę się wybrać, to piszcie do nas na radio@sk.pl. Koncerty, warsztaty i słowiańskie tradycje. W przyszłą sobotę w multimedialnym parku Fontan Wianki nad Wisłą będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia czy wspólne tworzenie Wianka. A kto ma ochotę na kino plenerowe, powinien wpaść dziś na krakowskie Przedmieście 5 o 21:00 pokaz filmu House of Gucci.
5: Dzisiaj pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Ciekawe, kiedy pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata. Coś mi mówi, że nie dzisiaj, ale jeszcze będzie pięknie. Polacy, nic się nie stało. Oj, Polacy, gramy. Summer Back to France, to na początek. Mati Wuczyło, cześć. Yeah.

0: Low, low, low. Florida, T-Pain i Radio SK 18 minut po 14. Zdarzyło się wam kiedyś ucieszyć się czymś, a potem wyszło jak zawsze? Kto tego nie przeżył, prawda? No to ja mam teraz dla was historię z serii Inni też tak mają. Będzie można poczuć, że nie jesteście w tym sami. Słuchajcie, na plaży w Niemczech ktoś zebrał naprawdę dużo bursztynu, a potem okazało się, że to wcale nie jest bursztyn, tylko fosfor, który wygląda totalnie tak samo jak bursztyn, tylko że jest bardzo niebezpieczny, a do tego nic nie warty. No i to jest ten moment, w którym już się cieszysz i już układasz sobie życie na nowo, a los mówi: ha, dobre. Radio SK. Zukaria, Andy Dusty i Harris, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: wrzucamy jeszcze 500 kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SK.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
11: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
13: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na

0: www.mazowieckie.travel.
1: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: Czy da się lepiej trafić muzycznie? Ordinary to Alex Warren. Jakiś taki kojący ma głos ten Alex, prawda? Coś jak rosołek w niedzielę. Ale nie o rosole teraz. Mówi się, że w Wigilię zwierzęta potrafią przemówić ludzkim głosem, podobno. I okazuje się, że nie tylko w Wigilię. W Chinach powstał model sztucznej inteligencji, który tłumaczy szczekanie psów. Nie wiem, jak to działa i nie wiem, czy to działa, ale trochę się boję, że gdybym to sprawdził, to dowiedziałbym się, co szczekało mnie mój pies, kiedy wracam z pracy i nie wiem, czy chciałbym to wiedzieć. A wy byście chcieli?
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Idziemy na premierę?
6: O, a co grają?
5: Premierę drugiego etapu osiedla Prestora na Dniach Otwartych.
6: Pewnie, zobaczymy okolice.
5: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prestora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prestora.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Decyzja o nowej Kuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Kupry w salonie Kupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Kupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
10: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14.

0: 15 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasta oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
1: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegół i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat. Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem. To będzie ostatnia reklama.
3: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo. Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania. Rabaty aż do 200 tysięcy. Urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty. A potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
4: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziarno.

0: 5 minut przed 15. Olivia Rodrigo i jej Drop Dead. W ostatni piątek to było 12 miejsce gorącej dwudziestki i wtedy to była nowość. Już jutro odliczamy 20 waszych ulubionych hitów. Ostatnim razem numerem 1 było nareszcie od tegorocznej orkiestry męskiego grania. SKPL, wpadajcie tutaj i głosujcie. Możecie tak zdecydować, jak będzie jutro po 18. Michał Sobkowski zaprasza wtedy, ale Michał Hanczak zaprasza już teraz na Wrzuć na luz. Więc można odpinać wrotki i wrzucać na luz.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii, nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne, pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, go-karty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzy Miejskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzy Miejską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Serwis. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzy Miejska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja.

0: Lub na ticketenergylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
3: S2 zaczęła nam się przytykać od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko. Zakrokowała się też Chynka i Łopuszańska. Ciasno robi się już na Wybrzeżu Kościuszkowskim i Wisłostradzie. To przy Centrum Nauki Kopernik. No i zatkane Wybrzeże Helskie na wysokości Zoo w stronę centrum.
4: Tak sobie tutaj mówimy poza anteną, że no super, że deszcz pada, bo potrzebne, ale w weekend mogłoby być ładnie. Natomiast prognozy są takie, że w sobotę to właśnie będzie jeszcze mocniej padać niż dzisiaj. A teraz mamy 14 stopni na termometrach. No i nawet lekkie przejaśnienie.
2: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest prawomocny wyrok po dramacie w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony, a o szczegółach tej sprawy Ari Habir.
5: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara.
3: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy działają w hucie szkła w Turze w Kujawsko-Pomorskim. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego.
6: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca. Są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
3: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie ewakuowano. Przed nami wielkie koszykarskie święto 6 lipca. Reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią. To w krakowskiej Tauron Arenie. To będzie mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które w przyszłym roku odbędą się w Katarze.
0: SK Warszawa News.
3: Wystarczył pilotaż w Śródmieściu i na Pradze Północ. Efekt widać w statystykach. Spadek nocnych interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie to od listopada ubiegłego roku do maja.
7: Łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6%.
3: Informuje Marzena Gawkowska z ratusza. Od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje już w całej Warszawie. Przed nami 73. urodziny Starówki. Nie zabraknie koncertów, spacerów, warsztatów i atrakcji dla całych rodzin. Łącznie ponad 100 wydarzeń. Obchody w połowie lipca.
0: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: W Radiu SK.
4: Ten dżingiel, ta czołówka, jak zwał, tak zwał, już sugeruje jedno. Już jest takie zaawansowane popołudnie i jesteśmy coraz bliżej końca pracy. A może już nawet po? 3 minuty po godzinie 15. Hanczak z tej strony. Mam też bardzo ładny hit na dobry początek naszego spotkania. I ciebie też bardzo zachęcam do posłuchania.

0: About You Now to Sugar Babes na antenie Radia SK, zawsze na czasie dziewczyny. Miu Izalia, Thomas Gray już za kilka chwil na antenie Radia SK w programie Wrzuć na Luz. Niektórzy już czekają na ostatni dzwonek albo ostatni gwizdek, żeby wyjść z pracy, ale są też tacy, którzy czekają dzisiaj na pierwszy gwizdek, no bo faktycznie ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wieczorem pierwszy mecz i chociaż nie ma Polaków w tym razem na mundialu, to ja dzisiaj trochę o wasze historie piłkarskie was popytam. Poszukam mistrzów świata w piłce nożnej, ale tak w cudzysłowie troszeczkę, bo podejrzewam, że większość z was ma jakąś historię związaną z piłką nożną. W tym kraju nie da się nie mieć takiej historii. To może być historia związana z czasami szkolnymi, może bardziej profesjonalna, może to są jakieś super wyniki, a może po prostu jakieś historie związane luźno z piłką nożną. Zachęcam do nagrywania głosówek na Messengerze Radia SK, żeby ktoś zaczął zawsze najtrudniej, to ja zacznę. Ja mam dwie historie. Jedna jest taka, że kiedyś w szkole, jak graliśmy w piłkę nożną, to kolega tak kopnął, że ja chciałem zrobić główkę, tak zwaną, i dostałem w nos, który mam lekko krzywy chyba do dziś przez to właśnie. A druga moja historia jest taka, że kiedyś w dawnych czasach szkolnych, gimnazjalnych rywalizowałem o dziewczynę z piłkarzem. No takim młodym chłopakiem, który grał tam w jakichś młodzikach, juniorach czy coś tam takiego. No i zgadnijcie, kogo ona wybrała? Do dzisiaj mam alergię na piłkarzy. Radio SK. I nie tylko. To czekam na wasze głosówki.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK, Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth i Eve Hewson w nowym filmie Stevena Spielberga

0: Dzień objawienia. Wyłącznie dla tych, którzy gotowi są poznać prawdę. W kinach od 10 czerwca.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
3: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: Informacja Maneskin na antenie Radia SK. 15.31 w tej chwili. Wrzucamy razem na luz. Hanczak z tej strony. No ja nie jestem mistrzem w piłkę nożną i dzisiaj w sumie do takich mistrzów też szukam z okazji rozpoczęcia mundialu bez Polaków, ale za to na antenie Radia SK dzisiaj możecie opowiedzieć o swoich historiach, w których tak naprawdę piłka nożna odegrała ważną rolę i czasami zmieniła życie. Czasami po latach, jak w przypadku Adama, który nagrał głosówkę na Messengerze SK.
1: Ja to po wielu latach spotkałem się ze znajomymi na piłeczkę. Dawne czasy się przypomniały. No i co? W połowie meczu, dach, operacja, pół roku wyjęte z życia. A co tam? Mówią, że sport to zdrowie.
0: Zerwane wiązadło. No tak, tak, no sport to zdrowie, ale w pewnym momencie swojego życia, żeby nie powiedzieć w pewnym wieku, to jednak z kolegami w piłkę lepiej grać na konsoli. To jeszcze w takim razie Grzesiek i jego historia.
2: Ja pamiętam, jak za czasów szkolnych nasz WF i stab na zbiórce rzucił hasłem, no to dzisiaj mata. Wszyscy tacy zaskoczeni. Mata? Jaka mata? No mata piłkę i grata.
0: Radio SK. A dzisiaj to w sumie można by było zapytać, jaki mata?
3: Kocham cię mała, skradłaś moje serce.
0: No, w sumie mata jest trochę jak piłkarz, może czasami nawet lepszy, bo dwukrotnie pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie i jeszcze miał pełną publiczność.
4: Hi, this is Taylor

0: Wracamy powoli do domu z pracy i wrzucamy na luz. No chyba, że ktoś na home office, no to wraca za biurka do kuchni na przykład, żeby coś zjeść. Beat Freaks już za nami, za chwilę Victor Dyduła, będzie też Bibi Rexa z Davidem Guettą i New Religion. Ale że mundial nam się zaczyna, to ja was pytam o wasze historie z piłką nożną, która zmieniła wasze życie. Jeszcze żaden piłkarz się nie odezwał się piłkarz Szymon.
1: Kiedyś graliśmy na boisku, gdzie wcześniej był sad, no i wiadomo, były niepowycinane pnie do końca i leciała tak fajnie piłeczka w moją stronę, myślałem, że będzie gol stulecia, ale niestety piłka się tak niefortunnie odbiła, że zamiast piłkę uderzyłem w korzeń i ta historia skończyła się na sorze z nogą w gipsie.
0: Tu noga w gipsie, brawo, naprawdę, wcześniej zerwane więzadło. Jeszcze ktoś tam mi nagrał też o tym, że też się połamał. Naprawdę, ja dzisiaj tworzę tutaj ze słuchaczy Radia SK jakąś pierwszą ligę mistrzów świata w piłce nożnej. Ale przekonujecie mnie tylko i utwierdzacie w przekonaniu, że rzeczywiście z tą piłką nożną to trzeba uważać.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Sobieniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Napoleon. Lider w świecie grillowania. Moc, precyzja i smak. Wybierz grilla na lata. Tefal. Producent airfryera infrared z technologią podczerwieni.
8: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być w

0: Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
3: Zespół Herz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
4: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i

produkty, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl. Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i

0: i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Miedzeszyński 117. www.eurosamochody.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Katy Perry. Dzisiaj w Radiu SK, a jutro będzie można ją zobaczyć i usłyszeć przed pierwszym mundialowym meczem rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych, w Los Angeles konkretnie. Legendary Lovers na 4 minut przed godziną 16. Otwarcie mundialu przed nami, to już dzisiaj w Meksyku. Natomiast otwarcie lata też przed nami. W ramach SK in the Sun zabieramy was do Santiago 20 czerwca. Będzie dużo basenów, dużo palenek, będzie dużo leżaków, będzie do tego fajny koncert, spotkanie z ekipą Eski, no i prezenty oczywiście. I jeszcze do tego mogę komuś dorzucić nocleg na miejscu i 5 stówek kieszonkowego. To po godzinie 16, więc jeżeli chcecie jechać z nami, to zgłaszajcie się już na sk.pl, bo niedługo dzwonię.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Reklama.
2: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
3: Wszyscy tutaj to zabawki.
4: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
2: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
5: Eska Toy Story Radio.
4: Słuchaj.

0: wakacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Decyzja o nowej Cuprze nigdy nie była prostsza. Kupując wybrane modele Cupry w salonie Cupra Warszawa Ursynów, otrzymujesz kartę paliwową o wartości 3000 zł. To nawet 7000 km jazdy bez płacenia za paliwo. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cupra Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564 oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, dekar.pl.
14: Po korkowej mapie Warszawy zdecydowanie widać, że to już godzina szczytu. Zatkały nam się Dźwigowa i Powstańców Śląskich. Nie przyspieszycie w Jerozolimskich, to od Kleszczowej, ale też w centrum od Koszykowej. Stoi Wawelska w stronę Pomnika Lotnika, no i ciężko też przejechać Sikorskiego w obie strony.
15: Był taki moment, że zobaczyłem nawet fragment błękitnego nieba zza okna radiowego tutaj na Gocławku warszawskim, ale już nie widzę. Trochę chmur jest nad Warszawą, chociaż dzisiaj już padać nie powinno za mocno, za to jutro deszcz będzie. 14 stopni.
13: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 16, Agata Chruściak, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Przepisy m.in. upoważniały Komisję Nadzoru Finansowego do nakładania kar na podmioty tego rynku. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła na skutek odniesionych ran.
16: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani.
14: Mówi prokurator Cezary Krause, Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelnia na Kolegium Elektorów odwołało profesora Mirosława Minkina z funkcji rektora.

0: Z wyniku głosowania cieszą się sygnaliści, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
1: Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
0: Kina miał m.in. wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady, bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football Free Changemakers. Uczniowie sami ustalali zasady rozgrywek.
2: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
3: rękę na głowie, jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
4: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
0: A równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
5: SK Warszawa News.
0: Bez tęczy na Placu Zbawiciela replika słynnej instalacji miała powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Nie udało się ze względu na prawa autorskie. Zamiast tego postanowiono posadzić klomp z kwiatami, tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
6: Skoro nie mamy praw autorskich, no to trudno było tutaj o realizację innego pomysłu. Mam nadzieję, że on będzie bardzo estetyczny i nie będzie budził żadnych kontrowersji.
0: Tęcza powstała w 2012 i została rozebrana 3 lata później. Rondo Odmowskiego i rondo 40-latka to tu w weekend zacznie się przebudowa przejazdów tramwajowych, inaczej pojedzie komunikacja miejska.
5: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
7: Radio SK!
8: Kilka chwil temu dzieci powiedziały, że po golu musi być cieszynka. Cieszynka to też, mam nadzieję, u was teraz po pracy. Mam nadzieję, że to był dobry dzień w pracy, ale że przed wami jeszcze lepsze popołudnie i wieczór. Razem wrzucamy na luz! Michał Hanczak z tej strony. No to co? Puk, puk, puk i lecimy z nowym męskim graniem.

0: Sebastian napisał, że wraca do domu z pracy, słucha w samochodzie Eski. Bardzo się cieszę. Pozdrowienia oczywiście dla wszystkich, którzy nas słuchają wracając z pracy. Wrzucamy razem na luz. No, dzisiaj jestem za mikrofonem Han Solo, czyli sam. Kasi Węsierskiej nie ma, ale wróci. Spokojnie. Za chwilę też Sanach, za chwilę Milki i David Guetta, a tymczasem możemy być dumni z siebie, ponieważ w naszym kraju, jak donoszą zagraniczne media, rośnie liczba miliarderów. I to jest taka rosnąca liczba najszybciej w Europie. A nasz kraj coraz bardziej kojarzy się z luksusem, o czym świadczy chociażby coraz więcej takich światowych marek luksusowych, które otwierają swoje podwoje właśnie na przykład w Warszawie czy innych polskich miastach. I podobno ten wzrost liczby miliarderów w naszym kraju będzie jeszcze nabierał tempa. I teraz to jest taki moment, kiedy powinniście się dookoła siebie rozejrzeć, bo nikt się wam nie przyzna do tego, że został milionerem, ale będą znaki. I teraz zobaczcie i zastanówcie się nad tym, kto z naszego radiowego duetu nie przyszedł dzisiaj do pracy. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro.
2: Emocje rosną.
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
9: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
10: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbiniak.
8: Grillfest.

0: 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
1: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
2: Grilluj inaczej. Burgery i kofty z łososia. Szybko, wygodnie, smacznie. Suempol. Odkryj ryby na nowo.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: I po reklamie.

0: 16.30.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: A ze mną na antenie jest Mikołaj. Mikołaj, ja od razu muszę cię zapytać, ile ty lat jesteś po ślubie?
2: Znaczy, już mam 27 lat, ale po ślubie jest już 3 lata.
0: 3 lata? Już? Nie, to dopiero, bo napisałeś na sk.pl, że tak naprawdę najbardziej z takim wakacyjnym czasem kojarzą ci się wyjazdy z twoją żoną. Wiesz, ja
2: tak,
0: znam...
2: już jesteśmy 10 lat po ślubie, 10 lat razem, a 3 lata po ślubie.
0: Okej, okay, ale no to długi staż ogólnie, bo ja mam takich kolegów, co mówią, że wakacje są wtedy, kiedy można wyjechać bez żony na przykład w delegację, a u ciebie to jeszcze kwitnie miłość, widzę, pełna, gorąca.
2: Oczywiście, oczywiście. Na delegatkę też zapytam żonę.
0: Na drewno do lasu. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, Mikołaj, jak już z żoną gdzieś jedziecie, to co lubicie robić, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić?
2: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakieś supy, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.
0: O

0: Widzicie, żeby jednak ten z jednej strony żar uczuć podtrzymać, a z drugiej trochę się schłodzić.
1: Generalnie na sportowo. Chodzimy po górach, jeździmy nad jezioro, na jakieś supy, pływamy, bierzemy supa do bagażnika, pompujemy i płyniemy po prostu.

0: Jakieś aktywności będziesz mógł uskutecznić, dlatego że zapraszam ciebie, twoją żonę i jeszcze dwie osoby, no całą twoją ekipę tak naprawdę, na rozpoczęcie lata w Santiago.
1: Pięknie, super, bardzo dziękuję, rewelacja.
0: Bardzo proszę, można tam sobie popływać, można się poopalać, przede wszystkim można spotkać się wtedy z ekipą Radia SK, będzie Michu Sobkowski, będzie Kamaryciak, będą konkursy z nagrodami i koncert Mesai, a do tego wszystkiego jeszcze my fundujemy ci nocleg i dajemy 500 kieszonkowego.
1: Super. Żona się bardzo ucieszy.
0: No, mam nadzieję. Ciekaw jestem, kto tam jeszcze do was dołączy. Wy możecie dołączyć, dlatego że SK.pl to jest właściwy kierunek i jeszcze tam można się zgłosić, bo jutro jeszcze kogoś na to rozpoczęcie lata w Parku Wodnym Santiago wyślemy.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel Parku Wodnego Santiago. www.santago.com

0: fani Dawida Podsiadły nie mogą narzekać na nudę i marazm, bo po kicie sezon przyszedł czas na nowość. Na Błysk to jest nowy hit, który gramy na antenie Radia SK. Ostatnio też Dawid zaczął trasę obrotowy tour, no i zapowiedział współpracę z Soblem. A tymczasem inny raper, Oki, ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Podsiadło. I ten kawałek swoją premierę będzie miał już dzisiaj o północy. No ciekawy jestem, który raper kolejny zaprosi Dawida do współpracy, albo którego rapera Dawid zaprosi. A za kilka chwil w Radiu SK Dawid i Damiano w jednym, czyli Damiano Dawid.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389.

0: 99. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie. Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gera Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
0: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegół i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
7: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
8: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 17, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to z przyjemnością wam gram Body Talk, to Ale Farben i René Miller na naszej antenie. Za kilka chwil po 17 między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon, wcześniej oczywiście newsy z kraju i ze świata, a tymczasem pytanie, przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Bardzo mnie to rozbawiło, kiedy przeczytałem odpowiedzi na to pytanie w internecie. Przez jaką książkę płakaliście najbardziej? Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Podpisuję się pod tym.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedz Szyński 117. Eurosamochody.pl.
8: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii! Nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne! Pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo, a opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happy-landia.pl i wpadajcie! Happylandia! U nas wszystko jest w cenie!
9: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Studio Disney i

0: Hertz. 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Studio Disney i

0: kiedyś. Tylko w kinach od 17 czerwca.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radzymińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania w dzielnicy Wawer-Falenica.
8: Bardzo duże korki w stolicy. S8 stoi już od Konotopy aż do Marymontu. Zatkana też cała Prymasa Tysiąclecia od Jerozolimskich do S8 właśnie. S2 stoi od węzła Opacz do Ursynowa. No i fatalnie jeździ się też Sikorskiego w obie strony.
9: Ale są za to jakieś tam przejaśnienia.
8: Przebłyski.
9: Momentami nawet jakieś słońce czasami w Warszawie się pojawi i przypomni o tym, że jest. Ale na termometrach nie za ciepło. 15 stopni teraz. Ta temperatura oczywiście będzie spadać. Jutro podobny dzień do dzisiejszego. A sobota deszczowa bardzo.
6: Jest Akatom, deweloper oferujący mieszkania przy ulicy Przelaszczkowej 17 w Warszawie. www.akatom.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Te wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Karol Nawrocki znów odrzucił przepisy przygotowane przez rząd.
10: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem.
8: Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. 100 tysięcy złotych, tyle kosztowało dostarczenie surowicy drogą lotniczą z Monachium do Krakowa. Preparat uratował życie 16-latka, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Teraz pozostaje pytanie, kto za to zapłaci.
11: O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia. Nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
8: Mówi Katarzyna Pokorna-Hreniszyn, rzecznik szpitala w Prokocimiu. NFZ odpowiada, że nie zwróci kosztu transportu surowicy, bo nie finansuje działań LPR. Może za to zapłacić za samoleczenie nastolatka. O 21.00 rusza mundial rozgrywany na boiskach USA, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. Zdaniem ekspertów największe szanse na zwycięstwo ma Hiszpania. Są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
12: I one po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia, czy Anglia, czy Hiszpania, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło mistrzostwo świata.
8: A zwycięzcę poznamy 19 lipca.
2: SK Warszawa News.
8: Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko zobaczycie podczas warszawskich targów obronnych. Pierwszy dzień dla osób z branży.
13: Drugi dzień jest bardziej poświęcony obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
8: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. A już w sobotę night skating. Rolkarze ponownie przejadą ulicami Łomianek. Start o 20 przy Staszica. Do przejechania 16 km. Mogą też pojechać osoby na wrotkach.
14: Rzuć na luz!
15: Rzuć na luz!
16: Rzuć na luz!
17: Rzuć na luz!
18: Rzuć na luz!
9: No właśnie, i teraz znowu brakuje mi Kasi Węsierskiej, która powiedziałaby, że to jest międzynarodowa godzina szczęścia. Tłumy wiwatowa, prawie jak na boisku mundialowym. No bo mamy 3 po godzinie 17 i większość z nas jest już po pracy. Oczywiście o tych, co w pracy, też myślę bardzo ciepło, wysyłam dużo ciepła, pozdrowień i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście fajnych hitów. Tate McRae, Just Keep Watching na dobry początek tej godziny.

0: 14 minut po godzinie 17 to Jazzy Candy Night, wrzucamy na luz. Słuchajcie, no co za niespodzianka, takie odwiedziny to ja lubię, bo ja nie lubię, kiedy ktoś przychodzi bez zapowiedzi do mnie, bo z reguły to się wiąże ze stresem, ale kiedy przychodzi pani Jadzia, to oczywiście, że się cieszę.
1: Dzień dobry,
0: tęskniliśmy za panią.
1: Tęskniliście za mną,
0: oczywiście.
1: Ja za wami też.
0: No i dobrze, że pani przyszła do nas dzisiaj. Będzie pani oglądała mecze?
1: Ja, przepraszam, jakie mecze?
0: Mundial się zaczyna. Mistrzostwa Świata.
1: Ja nic nie widziałam.
0: A to spokojnie, ja tak samo. Ja wiem, bo pracuję tutaj, mam internet, kolegów, koleżanki, co się znają, ale ja pewnie nie obejrzę ani jednego. Zwłaszcza, że nas...
1: Polska gra?
0: Nie gra.
1: A, to nie będę oglądać.
0: To macie odpowiedź, ale do zobaczenia. Ale za to, słuchajcie, my szykujemy specjalną akcję z okazji Mundialu. SK Karniak i Cup. O, dokładnie tak to się nazywa. A w roli głównej, no nie pani Jadzia, chociaż bardzo bym chciał, ale za to Sławomir Peszko. No i już od poniedziałku będziemy zbierać naszą drużynę, która w wielkim finale 4 lipca zagra na PGE Narodowym. Słuchajcie, to będzie naprawdę niezła akcja. Zaglądajcie na SK.pl, słuchajcie nas uważnie, zwłaszcza, że nagrodą główną w tym całym mundialowym szaleństwie w Radiu SK będzie 10 tysięcy złotych.
2: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A/16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
2: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
3: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
4: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Spilak.
2: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
5: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków czeka na Ciebie w sklep galicja.pl.
6: Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.
7: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: I po reklamie.

0: gorzej, mamy w kraju małe ochłodzenie, ale od hitu Karol G od razu jakoś tak cieplej się robi. 28 minut po godzinie 17, Hanczak z tej strony, wrzucamy razem na luz, no i teraz mam nadzieję, że razem, bo czas na was. 664-402-302, dzwonicie do mnie, no i odpowiadacie na moje pytania. Słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak u was dzisiaj z refleksem i formą. 664-402-302. Dzwońcie. Tylko pamiętajcie, żeby słuchać mnie w słuchawce telefonu i mieć przyciszone radio i nie mieć żadnych głośników powłączonych, bo wtedy komfort naszej rozmowy i słuchania tego wszystkiego będzie dużo większy. Halo, witam serdecznie na antenie.
1: Marek, siema.
0: No, od razu imieniem lecimy. Darek. No dobrze, to już wiemy, jaka
1: litera. Marek.
0: Dobra, jednak jestem głuchy. Może być Marek. Słuchaj, możesz sobie wybrać. Marek w takim razie. No to co można robić w trakcie oglądania meczu na pierwszą literę twojego imienia? Dzisiaj zaczyna się mundial.
1: Kurczę.
0: No, na M. 3, 2, 1.
1: Mleko pić.
0: Dobra, zaliczam. Mleko pić. No dobrze, dobrze. W kibice jakieś inne napoje też piją, ale o mleku jeszcze nie słyszałem po raz pierwszy. Dobra, to lecimy dalej. Przedmiot, którego często używasz na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie mów, że
1: miska.
0: Mleko. Miska! Okej. Okay. Czy to jest miska wielofunkcyjna, że w zależności od pory roku, albo pory dnia, albo pory tygodnia spełnia bardzo różne funkcje?
1: Tak.
0: Nie będę pytał jak.
1: Uniwersalna.
0: Jakie. Dokładnie, uniwersalna, wielofunkcyjna. No to jeszcze jedno. Słowo, którego nie chcesz już dzisiaj słyszeć na pierwszą literę twojego imienia.
1: Marudzenia.
0: A to ładne. No to ja nie będę już dłużej marudził, tylko gram nowość od Gipsa i Kukona. To jest hit pod tytułem Ty masz, a ty masz ode mnie eskowe gadżety, Marek.

0: Italo Disco The Colors na antenie Radia SK. 24 minuty nam zostały do godziny 18. W sprawie mundialu poniekąd odezwała się słuchaczka na Messengerze Radia SK.
1: Jestem chyba jedyną na świecie osobą, która jest w stanie podbiec, kopnąć powietrze obok piłki, potknąć się o nie i przywrócić.
0: Dzisiaj naprawdę tutaj w programie Wrzuć na luz popołudniowym miałem całą ligę mistrzów, jeśli chodzi o piłkę nożną. Ale nie, droga słuchaczko, nie jesteś absolutnie jedyna. Mam wrażenie, że jesteś żeńskim odpowiednikiem mnie. Dracula, Tame Impala i Jenny, już za kilka chwil będzie jeszcze Katy Perry przed godziną 18. No i jeszcze nowość od Kuby i Kuby wam zagram. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
3: Aha, a co, można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
4: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
9: Halo Warszawo! 40 urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
10: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
11: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
12: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
13: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbinek.
11: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
14: Na Grillfest zaprasza Bielmar, producent oleju beskidzkiego, idealnego do marynat, sałatek i smażenia.
15: Zaprasza Steaks and More. U nas kupisz najlepsze sezonowane steki i burgery. Steaks and More.
16: Gotowe, nic już więcej nie zmieszczę. A rowery? A pies? A ty?
17: Jesteś gotowy na ostatni dzwonek przed wakacjami?
16: Jeszcze zdążysz. 7-osobowy minivan Ford Intuitive, dostępny od ręki już za 145 900 zł. Z instalacją LPG za złotówkę. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Fording, napędzany potrzebami rodziny.
18: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
19: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
20: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz...

0: współczesne kierunki chemiczne, praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Przestań grzebać tym mikrofonem w ogóle, bo przekręcisz.
1: Lubię czasem sobie pomajstrować.
0: Kuba i Kuba na antenie Radia SK. Stygnie Lato, to jest ich nowy hit. No u nas jest zróżnicowanie imiona, jeśli chodzi o imiona.
1: Ale nazwiska Michał i Rafał.
0: Hanczak Adamczak.
1: Hanczak Adamczak.
0: Dwa kije.

0: Nie idźmy w to.
1: Nie idźmy w to, nie. A w sumie, patrz, jakby no. Na przykład twoja siostra albo moja wyszła za jakiegoś Amerykanina o nazwisku Norris, to by było Hanczak Norris i Adamczak Norris.
2: Mogłoby tak być.
1: Mm. Imprezka za chwilę. Zostańcie z Eską. Hanczak, do usłyszenia, do jutra.
3: Sponsorem programu jest raz2drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Krotowski Warszawa Ursynów przy ulicy Puławskiej 564. Szczegóły u partnerów marki.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat.
11: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
12: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ło, widzisz to, co ja?
19: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
0: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Renault, dekar.pl.
6: Chałubińskiego, Jana Pawła, Niepodległości. Bardzo kiepsko jeździ się w centrum Warszawy. Ścisk też w Jerozolimskich, to od dworca Warszawa Ochota do Marszałkowskiej. Z dojazdówek płonie Susemka, bo postać trzeba jeszcze przed Bliznę Łaszczyńskiego, prawie do Mostu Grota. No i na S2 ciasno od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko.
1: Pogodowo nie mam dobrych wieści, bo takie pogodowe nie wiadomo, co będzie nam towarzyszyć przez tydzień. Najbliższe wyższe temperatury dopiero dokładnie za tydzień, na razie deszczowe dni. Dzisiaj w nocy minimalnie dyszka.
7: Sponsorem programu jest Dekar, dealer Renault, oferujący Renault Symbios w wersji hybrydowej lub z fabryczną instalacją LPG. Dekar.pl.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Ewakuacja Pentagonu to po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Droga w kierunku Łodzi jest zablokowana. Ruch odbywa się jedynie pasem awaryjnym. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów.
13: SK Sport News.
6: Już o 21.00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna.
2: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
6: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
13: SK Warszawa News.
6: Nocna prohibicja z pozytywnymi skutkami. Liczba interwencji Straży Miejskiej na Śródmieściu i Pradze Północ spadła o ponad 6%. To od listopada ubiegłego roku.
20: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
6: Mówią mieszkańcy, od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje na terenie całego miasta. Strefa płatnego parkowania się powiększy. Radni zdecydowali, że obejmie kolejne fragmenty Woli, Pragi Południe, Mokotowa i po raz pierwszy części dzielnicy Włochy.
13: Imprezka.
21: Imprezka.
13: Imprezka. Imprezka.
1: Prawie 3 minuty po godzinie 18 rozpoczynamy imprezkę w Radiu SK. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to co, to rozpoczynamy razem ten mundial wspólnie, ale my nasze skowy taki swój też będziemy mieli. And the Dust, Charity, Zakaria, taki jest muzyczny początek.

Optymizmem napawają, no bo wiadomo, to się nam zawsze kojarzy z czasem wolnym, z latem, z wakacjami, a te też już za chwilę. Łapmy kontakt, dajmy sobie znać, co tam u nas, jak ten czwartek w pracy minął, jak minął w szkole, jak minął na uczelni, ewentualnie jak jeszcze będzie mijał, jakie macie pomysły na kibicowanie. W ogóle jakie macie przeczucia co do tych mistrzostw świata, kto będzie mistrzem, kto może finalnie sięgnie po główne trofeum. Też możemy sobie poprzewidywać trochę. Dajcie znać, krótko mówiąc, w każdej sprawie, w jakiej tylko chcecie, bo od tego tutaj jesteśmy, żebyśmy się jakoś razem wspierali, jeżeli takiego wsparcia potrzebujecie. 664-402-302, tutaj można SMS-owo, można też, a nawet trzeba, z głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o plan muzyczny na najbliższe chwile, to będzie Dua Lipa, Training Season, to za moment, bo teraz już Eminem i Lose Yourself w Radiu SK.

0: To jest imprezka w Radiu SK i hity na czasie. Ilenio i Ellie Goulding na wokalu. Don't Want Your Love już za nami. 22 minuty po godzinie 18. Okazuje się, że pomysły na weekend są też inne niż takie, o których ja mogłem w ogóle pomyśleć. Kto by w ogóle przewidział, że można i tak szlachetnie? Radek w tej sprawie.
1: Siema SK, a jeśli ktoś dzisiaj oddał krew, jutro ma wolne, bo są dwa dni przecież przewidziane, to już ma weekend teraz. Tak można żyć.
0: No pewnie, że można. Pozdrawiamy. Trudno się nie zgodzić. Radek w ogóle wielki szacun za oddawanie krwi, niskie ukłony, ale mało tego, że już dzisiaj ma wolne, już ma weekend, to ten ktoś ma jeszcze dużo czekolady.
2: Reklama.
3: Zapraszamy w sobotę 13 czerwca na dzień otwarty z firmą Akatom. Przyjdź i zobacz nowe mieszkania w Warszawie na Wawrze Falenicy przy ulicy Przylaszczkowej. Zielona okolica, blisko do sklepów, szkoły i przedszkola, a dzięki SKMC szybki dojazd do centrum. Kup teraz, a klucze do mieszkania odbierz po wakacjach. Czekamy 13 czerwca w sobotę od 9 do 16. Wawer Falenica, Przylaszczkowa 17A przez 16. Mamy dla Ciebie ofertę specjalną. Szczegóły na akatom.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie.

0: Piątek, 10 lipca. Letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herc, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
1: Idziemy na premierę?
2: O, a co grają?
1: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
2: Pewnie, zobaczymy okolice.
1: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: I po reklamie.

0: Tabletka, ona nas tak czaruje, robi to rewelacyjnie, my to lubimy, prawda? Komu miałabym powiedzieć w Radiu SK w imprezce? To są hity na czasie, 23 minuty pozostały do godziny 19. Jeżeli jest w was jakiś taki wielki dąs na rzeczywistość mundialową tych oficjalnych mistrzostw świata, że nasi nie dali rady, że się nie zakwalifikowali, że co to za mistrzostwa świata bez biało-czerwonych, komu my tam będziemy kibicować? No słuchajcie, nos do góry, bo są inne mistrzostwa nasze eskowe, które sobie sami zorganizowaliśmy i nazywa się to SK Karniaki Cup, a z nami jest Sławek Peszko, czyli to będzie naprawdę fajna impreza. Moi drodzy, o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, żebyście weszli na sk.pl, no i tam oczywiście napisali nam, dlaczego właśnie wy zasługujecie na to, żebyśmy was powołali do naszej eskowej ekipy. I jak do was zadzwonimy i traficie na antenę eskową, to będzie zadanie od Sławka Peszki, czyli tekst Sławka z wygwizdanym jednym słowem, które wy będziecie musieli odgadnąć. O, to na przykład może brzmieć tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i jak odgadniecie, co tam zostało wygwizdane, to macie szansę na udział w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z nagrodą główną 10 tysięcy złotych na wspólną zabawę z nami SK w loży VIP-owskiej, na tysiaka kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No to jest chyba niezła sprawa, co? Więc zachęcam, wchodźcie, sprawdzajcie temat sk.pl, no i tutaj się oczywiście zgłaszajcie, a co najważniejsze, te zgłoszenia są za darmo. Zaczynamy już w poniedziałek.
2: Reklama. Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: Warszawo. Salony Audi i Volkswagen Grupy Krotowski, które od lat znaliście z Radzymińskiej, zmieniają adres. Od maja zapraszamy na Radzymińską 301, tuż przy trasie S8 obok M1. Czeka tam nowoczesny kompleks salonów i serwisów marek

0: Audi, Volkswagen, Volkswagen Dostawcze oraz Skoda Service. Nowa lokalizacja. Jakość i zaufanie, które znasz. Sprawdź nas. Radmińska 301 oraz na r301.krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
5: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
6: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
4: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
7: Rób dym, ale tylko na ruszcie. Złap szczypce od Ravi i podkręć ten letni vibe. Twój grillowy sprzęt czeka na sklep ravi.pl.
8: Grilli 24. Grille gazowe i węglowe z systemem barbecue Blockfire. Odwiedź grilli24.pl.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Bieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Szukasz podłogi, która przetrwa lata i zachwyci stylem? Świat Podłóg. Olbrzymi wybór podłóg drewnianych i winylowych. Tysiące metrów dostępnych od ręki w promocyjnych cenach. Odwiedź nas w Warszawie, Bartycka Home Center. Światpodłóg.pl. Jakość na lata.
14: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że obowiązki tego czwartku jakoś was tak nie wypłukały z energii totalnie i jeszcze teraz na powrocie do domu, ewentualnie jeszcze w tej fajniejszej części dnia będzie ogień, prawdziwy fire, fire, tak trochę w temacie, to jest Eska, to jest imprezka, 5 minut i będzie godzina 19, dzisiaj startuje mundial, to jest wydarzenie sportowe, które wiąże się z jakimiś emocjami i przeżyciami, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z którymś tam z mundiali, a tych historii no już trochę było, ja pamiętam ten z 1998 roku, finałowy mecz Francja-Brazylia, kiedy Francja pokonała Brazylię 3-0 i nawet minuty tego meczu nie widziałem, ale jakoś tak go kojarzę tylko dlatego, że właśnie tego dnia i właśnie o tej porze miałem 18 urodziny i wiecie, co się działo, jak się ma 18, nie? To chyba nie muszę wam tłumaczyć. Ale jeszcze jest wspomnienie mundialowe Żanety.
1: Dokładnie pamiętam mistrzostwa w 2006, czyli 20 lat temu, gdy wygrali Włosi, byłam wtedy w ciąży i wytypowałam ten właśnie wynik. W ogóle wcześniejsze wyniki też, każdy mój typ był 100% trafny. A w tych mistrzostwach typuję Meksyk, bo to będzie nieco Meksyk, jak wygrają. Pozdrawiam, Żaneta.
0: No to zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pójść tym typem Żanety, to uwaga, bo ona potem doprecyzowała i dostała jeszcze wiadomość. Uwaga, teraz nie jestem w ciąży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uwaga mieszkańcy Warszawy i okolic! Ruszajcie do Happylandii! Nowego parku rozrywki, do którego dojedziecie w mgnieniu oka. Deszcz czy słońce? Nieważne. Pod dachem Happylandii czeka na was wielki kryty basen ze zjeżdżalniami, trampoliny, małpi gaj, gokarty, laser tag i byk rodeo. A na zewnątrz? Gigantyczna strefa dmuchańców i karuzele jak w wesołym miasteczku. Najlepsze? Kupujecie bilet i wszystkie atrakcje macie za darmo. A opiekun jak nie korzysta z atrakcji, to u nas nie płaci. Klikajcie na happymyślniklandia.pl i wpadajcie. Happylandia. U nas wszystko jest w cenie.
6: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi w Wolicy lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie zacząć weekend z wyprzedzeniem, to szykujcie się na godzinę 20, a właśnie wtedy w klubie Hula Kula rozpocznie się imprezowy czwartek. Będzie impreza z DJ-em, wstęp wolny, także jest okazja, by się wytańczyć. A z innej beczki, jeśli myślicie, że o stolicy wiecie wszystko, to będzie okazja, żeby to sprawdzić. Już 13 czerwca o 11 w Lapidarium w Muzeum Warszawy startuje wielki test wiedzy o Warszawie. Będzie aż 60 pytań.
18: Muzyka już żyje.
19: To już jest ten wieczór. Zaczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. I chociaż to sportowa impreza, to ma też swój muzyczny akcent, a w sumie to nawet nie jeden. Tym razem mundial odbywa się w trzech krajach i praktycznie każdy z nich będzie miał swoje otwarcie zawodów razem z koncertami. Lada chwila w Meksyku mistrzostwa rozpocznie m.in. Shakira, która razem z Burna Boyem nagrała hymn tego mundialu, czyli piosenkę Die Die. Oprócz nich na stadionie wystąpi wiele innych latynoskich gwiazd, m.in. J Balvin czy Tyla. Jutro pierwsze mecze w w Stanach i Kanadzie i tu też będą koncerty gwiazd. W Stanach, a konkretnie w Los Angeles, wystąpi na przykład Katy Perry, czy raper Future, z kolei w kanadyjskim Toronto zaśpiewają Alanis Morissette i Michael Bublé. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo, że wystąpi wtedy Madonna, Shakira, BTS, a wszystkie szczegóły mamy dla Was na naszej stronie, na sk.pl. I jeszcze pst, mam dla Was niespodziankę. To już w tej godzinie do kogoś z Was trafią bilety, nie, spokojnie, nie na mundial, ale na koncert Black Eyed Peas, który w najbliższą środę w ramach Warsaw Music Festival. Gdybyście mieli chlapkę na te bilety, zapraszam na sk.pl, tam są szczegóły i tam się możecie zgłosić do zabawy. A gdybyście mieli chlapkę na kolejne imprezkowe hity na czasie, bardzo proszę. Damiano Dawid, Kygo, Billie Eilish i Alox, The Chainsmokers. Taki jest plan na początek tej godziny. Rafał Adamczak, dobry wieczór, dzień dobry.

0: żeby wam nie umknęło, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, no to w to możemy iść na ślepo. Każda zabawa jest dobra, prawda? I każdą lubimy. Alok, The Chainsmokers, May Stevens i Jungle, już za nami torejska imprezka i hity na czasie i 15 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ludzie, którzy przed nami muzycznie, czyli Mighties i Alien BSC, nie sami, bo z nimi jeszcze For Money, tym razem dadzą nam utwór zatytułowany Deszcz. Wcześniej poznaliśmy Mightiesa i Aliena oczywiście z takiego numeru jak chociażby VIP, a telewizyjnie dali nam się poznać z udziału w programie Must Be The Music. Kojarzycie? Kojarzycie? No to teraz ta nowość właśnie od nich, o której już wspomniałem, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, no właśnie. Może to będzie wielki hit? No to już zależy w sumie od was, ale róbcie głośniej.

0: 29 minut zostało do godziny 20. To jest Radio SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku, a my teraz się absolutnie bezwstydnie wpraszamy do kuchni Moniki, skąd pachnie kolacją, ale taką, moi drodzy. Cześć Monia, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć.
0: To co tam przyrządzasz, co tam pichcisz w swojej klimatycznej kuchni? Opowiadaj. Narób nam ochoty na to.
1: Jajeczka poszę ze szparagami.
0: O matko. Co za uczta. Słuchaj, no dobrze, to już wiemy, co jest u ciebie w kuchni i czym ta kuchnia pachnie i wszystkim teraz ślinka cieknie, ale wiemy, że w twoim pokoju, w tym rodzinnym domu, czas się zatrzymał. On przypomina czasy gazetki Brawo i podobno tam cały czas wisi plakat z Black Eyed Peas. Czy to prawda?
1: Tak, tak, jeszcze z Fergie.
0: O proszę, ale słuchaj, jaki ty masz, bo ty wiem, że masz więcej wspomnień związanych z tym zespołem, opowiadaj.
1: Tak, mieliśmy w szkole kiedyś konkurs taneczny i właśnie do piosenki Pump It tańczyłyśmy układ z koleżanką.
0: Pamiętasz cały czas ten układ?
1: Pół na pół, jak się uda, to odwzorujemy.
0: A jak koleżanka ma na imię, z którą tańczyłaś ten układ?
1: Daria.
0: Czy wy z Darią cały czas macie kontakt ze sobą, czy to jest takie wspomnienie lat szkolnych teraz, a ten kontakt gdzieś tam się urwał?
1: Mamy kontakt cały czas.
0: No dobra, to pozdrów Darię koniecznie od całej Eski. Słuchaj, a w takim razie z kim pojedziesz na koncert Black Eyed Peas, który już w środę w Warszawie na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival? Kogo ze sobą zabierzesz?
1: No właśnie ją bym zaprosiła, mam nadzieję, że pojawię się w Warszawie.
0: Słuchaj, no oczywiście, że tak, bo takie podwójne zaproszenie na Black Eyed Peas podczas Warsaw Music Festival jest twoje.
1: O jest to super! Mam nadzieję, że Daria nas słucha i że już wie, że pojedzie.
0: A ja mam nadzieję, że będziecie mogły sobie dziewczyny ten układ przypomnieć i go odtworzyć pod sceną, kiedy Black Eyed Peas na scenie, wiadomo.
1: Ja również.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy życzę. Widzimy się na Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival już w środę. Dzięki pięknej, do usłyszenia.
1: Dzięki również, do usłyszenia.
0: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z

0: Dzięki również, do usłyszenia.
1: A komu się nie udało dzisiaj, proszę się nie smucić, może się udać jutro. W gorącej 20 będą do zgarnięcia jeszcze takie bilety, ale nie tylko, bo też do zgarnięcia, uwaga, szansa na spotkanie z zespołem.

0: Promocja. Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę.
1: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
0: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
1: Aha, a co, można wygrać?
0: No wiem, co do wygrania jest.
1: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
0: Dokładnie, ale będzie się...
2: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
0: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
6: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Idziemy na premierę?
9: O, a co grają?
8: Premierę drugiego etapu osiedla Prystora na Dniach Otwartych.
9: Pewnie, zobaczymy okolice.
8: I sprawdzimy, jak będzie nam się tu mieszkać. Deweloper Sprawia zaprasza na Dni Otwarte na budowie osiedla Prystora do biura sprzedaży. Warszawa, ulica Ryżowa 48. Odwiedź nas 11, 12 lub 13 czerwca i poznaj drugi etap inwestycji oraz ostatnie gotowe mieszkania z pierwszego. Sprawdź szczegóły na osiedleprystora.pl. Sprawia zaprasza na Dni Otwarte osiedla Prystora.
10: Jedyny taki salon w Polsce, w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
13: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
14: Halo Warszawo! 40. urodziny trzeba świętować wyjątkowo! Z tej okazji Archicom przygotował jubileuszową ofertę mieszkań w Warszawie. Modern Mokotów i Stacja Wola. Najlepsze mieszkania, rabaty aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. 13 i 14 czerwca salon sprzedaży Archicom, ulica Wałoska 7. Przyjdź i skorzystaj z jubileuszowej oferty, a potem świętuj z nami przy urodzinowym torcie. www.modernmokotów.archicom.pl.
15: Ale jazda. Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wałmiedzeszański 117. Eurosamochody.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, roller coastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
19: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
3: i

W Radio SK to są hity na czasie, to jest imprezka 12, nie no dobra, bądźmy dokładnie 11 minut i będzie godzina 20. Pamiętajcie, że my, SK i Sławek Peszko, będziemy mieć dla was SK Karniaki Cup, czyli na PGE Narodowym będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych w ramach tego wydarzenia, ale najpierw, żeby dołączyć do naszej ekipy, do naszej jedenastki, no to musi wam się udać, a wy musicie chcieć, szczegóły macie na sk.pl i tam też możecie się zgłaszać. Tymczasem ja rzucam prawym okiem na to, co dzieje się w Meksyku. Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 właśnie się rozpoczęła, właśnie ruszyła. Słuchajcie, może wam takie skojarzenie przyszło do głowy, no bo to wiadomo, mistrzostwa mamy i w Kanadzie, i w Stanach, i w Meksyku, że o, Meksyk, no właśnie, meksykańska fala znana ze stadionów i imprez piłkarskich, a tutaj okazuje się, że wbrew swojej nazwie, meksykańska fala narodziła się w Stanach Zjednoczonych na początku lat 80. Po raz pierwszy została zorganizowana i sfilmowana 15 października w 1981 roku na stadionie w Oakland, a spopularyzowana nieco później na całym świecie właśnie dzięki transmisjom z Mundialu. 86 rok to był Mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi.

to były mundial w Meksyku, tak, tak, oni już mają wprawę w organizacji tego rodzaju wydarzeń. No, coś mi się wydaje, że meksykańskiej hali na stadionach brakować nie będzie. A u was w domu? Teraz nie będzie nam brakować Lady Gagi. The good girl in your tree.

Radek, który odezwał się do nas wcześniej, który dzisiaj krew oddawał. Szlachetny czyn, popieramy. No ja powiedziałem, że pewnie jest mu fajnie, bo mnóstwo czekolady dostał. I on nam podesłał sprostowanie. Dwie paczki orzechów, jedną czekoladę i soczek jabłkowy w kartoniku. No, na moje

0: emocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.
8: Zapraszamy do dealera. Auto Żoliborz. Łomianki, ulica Kolejowa 132.
9: Kaufland jest

0: gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jedyny taki salon w Polsce w samym sercu Warszawy. Odkryj Volkswagen City Store Grupy Krotowski przy Wawelskiej 3D. U nas wygodna kanapa, pyszna kawa i konfigurator 3D. To tylko wstęp do tego, co najważniejsze. Prawdziwych wrażeń, które poczujesz za kierownicą nowego Volkswagena. Odwiedź Volkswagen City Store przy ulicy Wawelskiej 3D. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Chcesz mieszkać 15 minut od centrum? Teraz to możliwe. Już 13 czerwca od 10 do 15 dzień otwarty osiedla Ursus Centralny i ostatnia szansa na dwa pokoje od 665 tysięcy złotych. Ursus Centralny, ulica Gierdziejewskiego 23, Ronson Development, prosto do domu.
7: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Eurosamochody.pl.
8: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
9: Marzysz o wyjątkowym urlopie nad polskim morzem? Wybierz hotel Senator w Dźwirzynie, Unitral w Mielnie czy Lidia w Darłówku. Zachwycające urokiem piaszczyste plaże, animacje dla dzieci, strefa basenowa, spa, wyśmienite menu, udogodnienia dla czworonożnych przyjaciół. Niezapomniany wypoczynek w hotelach grupy Hotele Nadmorskie. Rezerwuj już dziś na www.hotelenadmorskie.pl. Do zobaczenia nad morzem.
10: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już.

0: dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
1: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: I po reklamie. Warszawa na czasie.
3: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli macie ochotę na jakiś film na świeżym powietrzu, możecie się wybrać już jutro na kino plenerowe w Ursusie. Start o 21.30 w Parku Czechowickim. Będzie to seans francuskiej komedii do usług szanownej pani. Jeśli w weekend chcecie zrobić coś nietypowego, możecie się wybrać na przykład na warsztaty cyrkowe. To w sobotę o 15 w Art House Kołowa. A fani jazdy na rolkach mogą się szykować na sobotni przejazd night skatingu ulicami Łomianek.
4: Muzyką się żyje.
5: Dosłownie przed momentem na ceremonii otwarcia mundialu tegorocznego wystąpiła Shakira i zaśpiewała hymn mundialu Daj, Daj. A co u nas w Polsce? A u nas Oki ogłosił, że nagrał kawałek z Dawidem Porsiadło. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać. Ten kawałek usłyszymy już o północy. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zaria, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. Całą listę znajdziecie na sk.pl. Opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Calvin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Także w lipcu do Polski przyjadą autorzy hitu, który zna cały świat. 10 lipca na letniej scenie Progressive w Warszawie zagra zespół Hertz. Na żywo usłyszymy m.in. wielki hit Wonderful Life. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. Żadne bilety z kolei nie są potrzebne na koncerty z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend będziemy w Czeladzi, a tam na scenie m.in. Bata i Bajm, czy zespół Piersi, a więc będzie zabawa, będzie się działo. No i w sobotę i w niedzielę koncerty poprowadzi nasz człowiek, Kasia Węsierska.
6: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Imprezka.
5: A ja nazywam się Rafał Adamczak i jestem z wami tutaj dzisiaj, w Esce, w imprezce. Dajcie znać, co u was słychać, jak ten czwartkowy wieczór się układa. Czekam na głosówki na Messengerze, no i gram. Eben Hearts. Tak zaczynamy później męskie granie tegorocznych hymn.

to te owrotki, to bardzo proszę przywrócić się teraz do porządku. James Hype, ten, który zagra w SK Live Remix dla was jutro. Jego set od godziny pierwszej w nocy, SK Live Remix. W każdy piątek odpalamy o godzinie 20. Przypominam, o pierwszej w nocy będzie grał dla was James Hype, właśnie gość, który za nami w eskowej imprezce. Kwadrans po godzinie 20. Oczywiście Mistrzostwa Świata. To jest teraz to, o czym mówi cały świat, nie tylko ten piłkarski. Oczywiście są różne zakłady związane z tym wydarzeniem. Można obstawiać wszystko. Bukmacherzy się prześcigają, mam wrażenie, w wymyślaniu różnych dziwnych zakładów. Wyniki meczów to jest jedno, ale wyobraźcie sobie, że nawet można było obstawiać, czy podczas ceremonii otwarcia Shakira będzie miała na głowie sombrero, czy kibice wykonają meksykańską falę oraz czy na scenie pojawi się pies Chihuahua. No, to ceremonia otwarcia za nami. Teraz już wiecie, jakie są odpowiedzi na te pytania. Jedni są smutni, inni może uśmiechnięci, jeżeli w ogóle w to weszli. Sombr i 12 to 12 muzycznie już teraz w Radiu SK. Później będzie Sean Paul razem z Alexis Jordan. God Love You.

0: 20.30, imprezka w Radiu SK. Marisa J, kochaj, już za nami, cały czas kątem oka spoglądam, co się dzieje w studiu mundialowym telewizyjnym i widzę, że już atmosfera taka dość mocno podgrzana przed pierwszym meczem, który na tym mundialu, czyli Meksyk kontra RPA. Tak w ogóle, jeżeli chodzi o statystyki i liczby, to wszystko wygląda dość imponująco. 48 reprezentacji, 104 mecze, wszystko w 39 dni. Już o tym mundialu mówi się, że jest rekordowy. Z trzema gospodarzami, Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Teraz rozpoczynamy. Finał będzie 19 lipca. Podobno ten mundial jest ogromnym wyzwaniem logistycznym również dla samych kibiców, no bo przemieszczać się, jeżeli chcą zobaczyć kilka meczów, a odległości ogromne, no to rzeczywiście. Słuchajcie, Meksyk RPA, to jest 121. Pierwszy mecz otwarcia tego mundialu, ale jak my jutro rano otworzymy oczy, to już będziemy po drugim meczu, który o 4 rano dokładnie naszego czasu Korea Południowa grać będzie z Czechami. Tak to dokładnie wygląda. Co tam mundial? Co tam Mistrzostwa Świata? My tutaj ze Sławkiem Beszko też robimy niezłe zamieszanie. Słuchajcie, możecie do nas dołączyć, do ekipy, do naszej ekipy, która weźmie udział w SK Karniaki Cup. To wydarzenie planowane jest na 4 lipca na PGE Narodowym. Tam będziecie mogli zawalczyć o 10 tysięcy złotych, ale najpierw dajcie znać, zgłoście się na sk.pl i przekonajcie, że to wy zasługujecie na powołanie do naszej ekipy, więc działajcie, sk.pl, tu macie wszystkie szczegóły, tutaj sprawdzicie, o co chodzi w naszej zabawie i tutaj się zgłosicie, a zaczynamy od poniedziałku. I ja mam teraz taki pomysł, słuchajcie, ponieważ Sławek Peszko dołącza jakoś na ten czas naszych mistrzostw eskowych do naszej drużyny, to co by wy byście Sławkowi powiedzieli tak na powitanie i na zachętę? Nagrajcie to w głosówce, sprawdzimy. Na pewno Sławkowi przekażemy. Co byście powiedzieli Sławkowi Peszce właśnie na powitanie w naszej eskowej drużynie? A zaczynamy z nim zabawę już w najbliższy poniedziałek. Ja czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
6: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
5: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
6: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
7: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
15: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8. piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsb.edu.pl/Warszawa.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Znasz już nowość na Białołęce od Ronson Development? Zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Bosco. Przyjdź i sprawdź, jak może wyglądać Twoja nowa codzienność. Tylko teraz 2 pokoje, nawet 524 tysiące złotych. Przyjdź i zarezerwuj jako pierwszy. 13 czerwca w godzinach od 10 do 15, ulica Marywilska 68.
19: I po reklamie.

Na takie klasyki u nas zawsze będzie miejsce, bo to hity zawsze na czasie w Esce, w imprezce. Kwadrans przed godziną 21. Zaraz Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Będzie też Jonathan Bledka i Gibbs i na pewno jeszcze w imprezce dzisiaj Olivia Rodrigo. A jako, że my zbliżamy się do fajnego wydarzenia i naszych mistrzostw, gdzie Sławek Peszko będzie z nami i oczywiście wielkiego finału Esca Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, gdzie będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. No to postanowiłem, żebyśmy Sławka w naszych szeregach powitali i poprosiłem was o takie powitania i wasze wiadomości, które Sławkowi będziemy mogli przekazać. I Bartek wysłał wiadomość pod 664-402-302. Forma przemija, twoje anegdoty nigdy witamy. I jeszcze Zbyszek, twoja kariera jest jak dobry serial, nie każdy ogląda, znają wszyscy i trudno się nie zgodzić. Do tego oczywiście wielkie oklaski powitalne, ale mam nadzieję, że Sławek będzie miał okazję przywitać i powitać was osobiście niebawem, więc zasłuchujcie koniecznie. Na temat SK Karniaki Cup koniecznie zgłębiajcie na sk.pl, badajcie, no i nie czekajcie, zgłaszajcie się, bo po co czekać, prawda? 14 minut i będzie 21.

To jest taki pierwszy moment na tym mundialu, kiedy właśnie reprezentacje Meksyku i RPA wychodzą na boisko, żeby rozegrać mecz otwarcia, czyli pierwszy mecz Mistrzostw Świata 2026. A my powoli naszą imprezkę czwartkową zamykamy, ale to nie znaczy, że ten dzień się kończy. Ja wam życzę, żeby jeszcze mnóstwo przyjemności was spotkało, żeby jeszcze było fajnie, a wierzę, że tak będzie. Olivia Rodrigo muzycznie Drop Dead już za nami. Hitów na czasie Radio SK nigdy nie brakuje. Rafał Adamczak, ja wam dziękuję za dzisiaj i naprawdę fajnego w dalszym ciągu czwartkowego wieczoru wam życzę.

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Grillfest Around the World. Uczta dla wszystkich miłośników barbecue. 13 i 14 czerwca. Warszawa, Wilanów. Prawdziwa eksplozja smaków.
4: Soczyste burgery, steki prosto z USA i egzotyczne dania z całego świata.
5: Zajrzyj na plażę Wilanów i pogrilluj razem z nami. Zapraszam, Jurek Zbyniak.
3: Grillfest 13 i 14 czerwca. Szczegóły na grillfest.pl.
6: Masz ochotę na lemoniadę, mrożoną kawę lub deser? Nowa kolekcja dzbanków, szklanek i pucharków. Czeka na ciebie w sklep galicja.pl. Grillfest z Bakerville. Tak tworzy się smak. Bułki do burgerów i hot dogów, które podkręcą każdy grill.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
11: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Już po raz 10 odbędzie się prawie kinoletnie, czyli dwudniowe wydarzenie Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. Już w ostatni weekend czerwca zobaczycie takie produkcje jak Mamma Mia, Dirty Dancing czy Dzień Świra, a wszystko to na kinie plenerowym w ogrodach Biblioteki Uniwersyteckiej. A chętnym na muzyczne przeżycia przypominam, że już w tę sobotę startuje Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii zagrają legendy sceny klubowej, m.in. Steve Angelo czy Benny Benassi.

0: News.
1: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
0: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz

0: właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival. Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy

0: Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji Odpalona w Bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Yeah.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem

0: dawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Spadek interwencji po wprowadzeniu nocnej prohibicji. Od 1 listopada w dzielnicach Śródmieście i Praga Północ nie można kupić alkoholu po 22. Jak podaje Urząd Miasta, wprowadzony zakaz przynosi pozytywne skutki, a więcej o nich opowie Małgorzata Zawada.
5: Ponad pół roku po wprowadzeniu zakazu Urząd Miasta opublikował statystyki nocnych interwencji służb. Według danych w porównaniu z poprzednim rokiem w obu dzielnicach odnotowano ich spadek. Tak mówi Marzena Gawkowska, zastępczyni rzeczniczki prasowej Urzędu Miasta.
6: W Śródmieściu i na Pradze Północ 1 listopada ubiegłego roku te dwie warszawskie dzielnice zostały objęte ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu na wynos. Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że w obu dzielnicach odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W tym samym czasie w dzielnicach nieobjętych ograniczeniem liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej wzrosła o 12%.
5: Interwencje Straży Miejskiej zazwyczaj dotyczą właśnie spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale także zakłócania spokoju i porządku publicznego czy zagrożenia bezpieczeństwa.
6: Cel wprowadzenia tego ograniczenia

0: sytuacji związanych ze spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej.
1: Według raportu największe obciążenie dla służb miejskich nadal generują sklepy całodobowe. W 11 z 18 warszawskich dzielnic to właśnie one były najczęściej powiązane z interwencjami w ciągu ostatniego roku. Mimo wprowadzenia zakazu na rynku sprzedaży alkoholu sytuacja wygląda tak samo.
0: Monitoring nie wykazał istotnych zmian na rynku sprzedaży alkoholu. Nie zaobserwowano odpływu przedsiębiorców, ani też znaczących zmian w strukturze zezwoleń. To dotyczy także tych dzielnic, które były objęte ograniczeniami. W maju tego roku liczba aktywnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosła 15 tysięcy osób.

0: ponad 1%.
1: Najbardziej uciążliwe miejsca na mapie Warszawy pozostają praktycznie niezmienne. Służby najczęściej muszą interweniować w okolicach dworców Centralnego, Wschodniego i Wileńskiego, a także na placu Defilad czy ulicy Nowy Świat. Duży wpływ mają na to restauracje i kluby. Od 1 czerwca nocny zakaz zaczął obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych w całym mieście. Co sądzą o tym mieszkańcy?
2: Rozrabiają po alkoholu.
3: Nie dotyczy mnie to zupełnie, ponieważ już mam prohibicję swoją własną od 10 lat. Ja myślę, że generalnie wszystko, co się nazywa ograniczenie, nie prowadzi w żadną stronę.
4: Za dużo rozrabiają, za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. Młodzi czy starzy, czy pijacy, to jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień, a nie w nocy. Było cały czas skuteczne, dopóki nie, w nocy nie zaczęli sprzedawać.
5: Ludzie sami, nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
6: SK Warszawa.
7: Pingwiny z warszawskiego zoo zamieszkały w

0: W nowym domu otwarty został wybieg. Jego projektowanie i budowa trwały 2 lata. Pawilon zapewnia warunki podobne do tych naturalnych, a największą atrakcją jest wysepka z basenem. Życie zarówno lądowe, jak i podwodne tych zwierząt zwiedzający mogą podglądać dzięki szklanej ścianie basenu. Na otwarciu nowego domu pingwinów była nasza reporterka Marta Radio, a wydarzenie otwierał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Spotkamy się na otwarciu nowego pawilonu dla pingwinów przylądkowych, które są zagrożone wyginięciem i bardzo się cieszę, że nasz zoo zyskuje zupełnie nowy wymiar, nowy blask, dlatego że zbliża się 100-lecie warszawskiego zoo w 2028 roku i w związku z tym kontynuujemy inwestycje. Dzisiaj właśnie otwieramy ten pawilon, ale tych inwestycji w tych najbliższych latach będzie znacznie, znacznie więcej, bo będą nowe wybiegi również dla niedźwiedzi, specjalna małpiarnia, ale również pawilon edukacyjny. Oczywiście inwestujemy także w odnawialne źródła energii, tak żeby jak najwięcej energii było produkowanych właśnie tutaj. No i cieszę się, że idziemy do przodu, dlatego że to jedno z ulubionych miejsc warszawianek i warszawiaków. Ten pawilon jest niezwykły, dlatego że będzie można obserwować pingwiny, a te kolejne inwestycje przyczynią się do tego, że warszawskie zoo będzie coraz bardziej nowoczesne, coraz bardziej przyjazne dla zwierząt, ale również oczywiście dla zwiedzających. No i mam nadzieję, że wszyscy warszawiacy będą się mogli z tego cieszyć. Wszystkich Państwa zapraszamy do warszawskiego zoo, żeby oglądać te zmiany, które tutaj zachodzą i bawcie się Państwo dobrze.
2: Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo. No więc było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały wchodzić, zwłaszcza jak było ciepło. Więc, no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy. Ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie. Więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Muchowska znalazła pierwsze pieniądze. No i się ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej. Ale no, gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no, trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi. Na razie to są trochę przerażone. Boją się tej głębokiej wody, nie znają jej. No bo w wodzie może się czaić rekin, może się czaić lampart morski. Różne inne niebezpieczeństwa straszne, więc one tak ostrożnie na razie tam nurkują, ale już widzieliśmy je pływające, mamy na monitoringu, więc myślę, że się odnajdą w nowej rzeczywistości.
3: Co wiemy o tych pingwinach?
2: Jak leciałem ratować pingwiny, był to rok 2000, spędziłem tam 6 tygodni, ambasador

0: Afryki ratować pingwiny. Nikt mi nie uwierzył. One występują na samym południu Afryki, na początku dobrej nadziei. W Ameryce jest podobny gatunek pingwin Humboldta, też na samym południu Ameryki Południowej. No bo one centrum mają swojego występowania na Antarktydzie, ale no są na Nowej Zelandii, są na Tasmanii, są na południu Australii. Także zajmują wszystko to, co tam jest w miarę osiągalne, no bo ten ocean na południu kuli ziemskiej jest bardzo bogaty. Bardzo bogaty w różne ryby, w różne gatunki ryb, prądy morskie, które tu wynoszą kryla z głębi morskich na powierzchnię i to przez to tamte pingwiny mogły funkcjonować. Są to ptaki bardzo pierwotne w sumie i po tym grzmotnięciu, po uderzeniu asteroidy w okolicy Zatoki Meksykańskiej 66 milionów lat temu wymarło 90% fauny i flory na planecie. A życie przetrwało tak naprawdę tam, gdzie jest teraz Antarktyda. Teraz naukowcy do tego dochodzą. No i wymarły dinozaury. A uważa się, wtedy ssaki oczywiście dostały szansę, ale uważa się, że współczesne ptaki to są właśnie dinozaury. Jak chcemy zobaczyć, jak żyły dinozaury, zobaczmy sobie kazuara, strusia afrykańskiego, emu, nandu i właśnie pingwiny, które były rybożerne.
1: A co jedzą pingwiny?
0: Są karmione śledziami. Śledzie są zamrażane bezpośrednio na kutrze, polskim kutrze. Są to duże śledzie. Niestety śledzie, które są przed tarłem, nie są chętnie zjadane ani przez foki, ani przez pingwiny. W każdym razie to są

0: Mogli śledzia połknąć. Są karmione dwa razy dziennie, każdy dostaje po śledziu, ustawiałem się w kolejce. Dzisiaj nawet mewa się ustawiła do kolejki między nimi, więc wyglądało to trochę groteskowo, ale tak. No oczywiście mogą dostawać też inne rodzaje ryb morskich. Są też suplementowane minerały, specjalne tabletki z solą morską dla tego typu ptaków. Mogą dostawać różne głowonogi także, ale to już by było dużo droższe. Śledzie są jednak najtańsze na polskim futrze, także mają nawet certyfikat MSC, gdyby ktoś się dopytywał. Woda jest wieloetapowo filtrowana, także biologicznie. Potem jest to jeszcze ozonowane, potem ozon jest wychwytywany, żeby właśnie glonów nie było w tej wodzie. I ona w naturalny sposób, no ona się tak naprawdę będzie grzała, kiedy będzie zimno, no bo te maszyny wszystkie tam wewnątrz, no to one wydzielają ciepło. Teraz ta woda ma temperaturę tak około 18-20 stopni, czyli idealną dla nich, ale no, na słońcu może się trochę nagrzewać.
1: Czy jakieś może jeszcze inwestycje są planowane w zoo?
0: Oj tak, no przez lata ogród zoologiczny był troszeczkę niedofinansowany. Miasto było obciążone różnymi podatkami, więc nie można było marzyć nawet o jakichś poważniejszych funduszach, a infrastruktura nam się sypała. Nam się po prostu kruszyła, no bo te wszystkie obiekty były budowane w latach 50. z wielkim entuzjazmem, a teraz powinno się z równie wielkim entuzjazmem wszystkie je zburzyć, zbudować od nowa. No i jak pani Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, zobaczyła stan naszej mopiarni, to po prostu zwołała ekspertów, no i stwierdzono, że coś z tym trzeba zrobić. No więc tak, no wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło napiw na mopiarnię, to już nie będzie tylko mopiarnia, to będzie egzotarium, tam będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Tutaj były ruchy takie logistyczne, bo trzeba było niedźwiedzie wysłać do czeskiej Pragi, czyli z Pragi Północ do Pragi Czeskiej, żeby zrobić miejsce dla pingwinów, które mogły być tam, żeby zburzyć pingwiny. To jest pierwszy mały obiekt. Fundacja Panda też, poza tym, że włożyła tutaj na projekt, to właśnie podobnie 400 tysięcy wydała na gepardy, bo przy COVID-zie umarło 36 gepardów z populacji europejskiej, a myśmy mieli 3 młode samice, więc koordynator poprosił, ja się nie zrzuciłem, żeby wysłać je na Wyspy Brytyjskie przed Brexitem i COVID-em. Powiedzieliśmy, że zbudujemy większy wybieg i to było błogosławieństwo, bo w tej chwili brakuje tutaj gepardów w europejskiej populacji. No i mamy nowy wybieg, też fundacja go sfinansowała. Teraz otwieramy pingwiny. Projektowanie zaawansowane jest przy niedźwiedziach polarnych. Naprawdę to będzie cała dolina, będzie zajęta przez ten pawilon. Małpy też są bardzo zaangażowane. Wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni, też już jest mocno zaangażowane to projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii, więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię, trzeba też zapewnić wodę, no jakby no nie jest to takie łatwe, ale idziemy do przodu. Zrobiony został audyt energetyczny przez miasto. Wiemy już, gdzie szukać energii, jakiej energii, w jaki sposób, więc miasto nas wspiera naprawdę niesamowicie zupełnie. Także powinienem może już nawet iść na emeryturę, ale ja chcę zobaczyć to wszystko tutaj z bliska, biorąc w tym wszystkim udział.
1: Jak wam się podoba?
2: Czekaliśmy na to 2 lata. Od momentu rozpoczęcia budowy. Fenomenalne. Szkoda, że jednak pingwiny są takie trochę nieśmiałe.
3: No ładnie to wygląda.
2: Tak, generalnie dziewczyny bardzo lubią zwierzęta i nawet padło dzisiaj pytanie, czy można tu jakieś załatwić, nie wiem, wolontariat albo praktyki. Więc myślę, że one są zaszczepione takim światem zwierząt. Tak, no ale generalnie my nigdy nie jesteśmy za tym, że zwierzęta trzymane w zoo są szczęśliwe, tak? Ale generalnie no fajnie, że jest coś, że coś robią, że te wybiegi się zmieniają, tak? I te zwierzęta mają coraz więcej przestrzeni.
4: No, nam się super podoba, super jest wybieg zrobiony. Tylko widać, że trochę pingwiny są spieszone ludźmi i prawdopodobnie dopiero później wejdą do wody.
1: No jest przepięknie. Właśnie przed chwilą byliśmy świadkami, jak te pingwiny wskoczyły do wody wszystkie naraz, a potem szybko wszystkie naraz wyszły, chyba jeszcze wystraszone, nie znają tego miejsca, ale naprawdę było to super urocze. Ja jestem dosyć niska, mam 1,60 m i przyznam, że muszę stawać na palcach, żeby coś zobaczyć, ale już tutaj jak pływały w wodzie, to fajnie to było widać. No jakie są pingwinki, powiedz pani?
5: Fajne.
1: Skoczyły do wody, tak?
5: Tak.
1: I pływały? Super, fajnie. W końcu się doczekały swojego nowego domku.
6: Nie, wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. W sensie to w porównaniu do tego starego to jest dużo lepsze. I wygląda nowiej. Też, że można zobaczyć pod wodą, co jest, a nie tylko na zewnątrz. było bardzo staro wyglądało i wszystko

0: takie ciemne, teraz jest takie jasne, nowe. I co ci można powiedzieć? A, nie było tak, tych pingwinów widać tak bardzo też w tym starym.
1: Magdalena Muchowska, dyrektor, koordynator do spraw Zielonej Warszawy. To, co jest fantastyczne, to rzeczywiście te pingwiny nam się rokrocznie rozmnażają i myślę, że to jest fantastyczne, bo mówimy o gatunku zagrożonym wyginięciem. Jedynym z gatunków pingwinów, które naprawdę są krytycznie zagrożone wyginięciem. Stąd tak ważne jest dla nas dobre warunki bytowania i dobre warunki właśnie do rozmnażania, tak żebyśmy mieli jak najwięcej tych pingwinów i mogli pomyśleć kiedyś w przyszłości o tym, żeby je reintrodukować do natury.
2: Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w mieście stołecznym Warszawa. Wydaje się, że pingwiny zadowolone. Za chwilę będzie pan chyba, który będzie karmił je, jak już wspomniał prezydent, polskimi śledziami i wbiegną do wody, bo już rano na tej kąpieli były. W tej chwili możemy je podziwiać rzeczywiście na skałkach. Ja jestem zachwycona. Szanowni Państwo, to co powiedziałam na konferencji, dla mnie to jest basen iście olimpijski. Pingwiny, jak widzimy, czują się na pewno na tym wybiegu i nowym pawilonie bardzo dobrze i cieszę się, że inwestujemy w nasze warszawskie zoo. Odkąd zostałam przewodniczącą, naprawdę przeznaczyliśmy miliony złotych, a do 2028 roku mamy zagwarantowane 53 miliony na nowe inwestycje w warszawskim zoo, bo to nie będzie tylko ten nowy wybieg dla pingwinów przylądkowych, ale będzie to również wybieg afrykański, nowa małpiarnia czy kraina polarna. Rozwijamy również, Szanowni Państwo, zaplecze techniczne i weterynaryjne, modernizujemy całą infrastrukturę, bo chcemy, żeby na stulecie, czyli na urodziny setne naszego warszawskiego zoo, ono było imponujące i najpiękniejsze w całej Europie.
3: SK Warszawa News.
4: Agata Kuchciak, zapraszam. Bez tęczy na Placu Zbawiciela. Replika słynnej instalacji miała powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto musiało zrezygnować z projektu ze względu na prawa autorskie. Zamiast tego postanowiono posadzić klomb z kwiatami, tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Skoro nie mamy praw autorskich, no to trudno było tutaj o realizację innego pomysłu. Mam nadzieję, że on będzie bardzo estetyczny i nie będzie budził żadnych kontrowersji.
4: Tęcza na Placu Zbawiciela powstała w 2012 i została rozebrana 3 lata później. Budziła sporo kontrowersji, a w 2013 doszło do jej podpalenia.
3: SK Warszawa.
4: Zespół działa na rekomendacje, co dalej z problemem dzików w Warszawie. Jest jeszcze za wcześnie, przyznaje prezydent Warszawy, a chodzi o pracę nowo powołanego zespołu do spraw dzikich zwierząt w stolicy. Ma się on zajmować m.in. walką z rosnącą populacją dzików w granicach miasta. Zespół składa się z ponad 30 osób. Według danych leśników w Warszawie żyją 3000 dzików. Pojawiają się na osiedlach, a już nie tylko na obrzeżach miasta. Wśród rozważanych scenariuszy znajdują się m.in. rozwiązania utrudniające dzikom poruszanie się po gęsto zabudowanych obszarach, a także weryfikacje konieczności ich ewentualnego odstrzału. Warszawskie powitanie lata, koncerty największych gwiazd i nawiązanie do słowiańskich tradycji. Już 20 czerwca do multimedialnego parku Fontan wrócą Wianki nad Wisłą, jedno z największych plenerowych wydarzeń w stolicy. A w programie znalazły się zarówno rodzinny piknik świętojański, jak i wieczorne koncerty z udziałem czołowych polskich artystów. O tegorocznej edycji opowiada dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiak, z którym rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
6: Wianki nad Wisłą 2026 to jest wydarzenie, którego historia liczy już ponad 30 lat. Co na nas czeka w tym roku?
7: W tym roku czeka nas, jak zwykle, mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim, pamiętając o naszej tradycji, staramy się, aby kolejna edycja tego wydarzenia była lepsza niż poprzednia. To oczywiście wielkie wyzwanie dla nas, organizatorów, dlatego od kilku miesięcy już pracujemy i nad programem, nad koncepcją, nad tym, co pokażemy warszawiakom, do czego zapraszamy i dlaczego ta impreza ma być lepsza od pozostałych. Oczywiście mówię to z lekkim przymrużeniem oka, ale nasza praca polega na tym, że skupiamy się na programie, chcemy zaprezentować innych artystów, jakiś inny pomysł, jeśli chodzi o koncerty, te wielkie, w tym również koncert telewizyjny, który jest transmitowany live, nie ma tutaj nawet sekundy poślizgu, wszystko się może zdarzyć, ale no, taka jest koncepcja, żebyśmy pokazywali prawdziwą sytuację i nic już tutaj nie zmieniali. Natomiast w ciągu dnia sam piknik, to co się dzieje w

0: Wiosny świętojańskiej, plecenie wianków, te kolory, ludzie, którzy stają się bardziej kolorowi, bo dziewczyny z kwiatami na głowie, pięknymi wiankami, najczęściej robionymi własnoręcznie. No i współpraca z naszymi florystkami, które pomagają robić te osobiste wianki, ale i też ten wielki, który popłynie Wisłą. Wieczorem jest wodowanie, jest to połączone z korowodem barwnym, z muzyką, głównie muzyką folkową, która cały czas króluje na naszej imprezie w różnych odmianach. No i oczywiście wiele, wiele atrakcji kulinarnych, które są nie bez znaczenia, dlatego, że na takim pikniku ludzie wędrują czasami godzinami po różnych stoiskach, które tam na nich czekają. No i oczywiście można spotkać się z kuchnią głównie mazowiecką, przygotowaną przez koła gospodyń wiejskich, i to te najlepsze, które w konkursie, który jest organizowany przez Mazowsze, wygrały, stają się częścią naszej imprezy. Jest to też fajna atrakcja, ludzie chętnie z tego korzystają. Tak więc staramy się, żeby nawiązać do pewnej tradycji Nocy Świętojańskiej, ale też wiemy i pamiętamy o tym, że warszawiacy w ten pierwszy weekend lata chcą się dobrze bawić, a naszą rolą jest przygotowanie jak najlepszej miejskiej, współczesnej, połączonej z tradycją imprezy, która zapisuje się później w pamięci. Ludzie wracają dlatego między innymi, że poprzednia edycja w minionych latach przypadła im do gustu, spodobała się i chcą dalej w tym uczestniczyć, tym bardziej, że wiele osób tworzy też tą imprezę. Występy, które tam następują w ciągu dnia, to są zespoły amatorskie. Przychodzą znajomi tychże artystów, którzy się prezentują, czy to są zespoły muzyczne, folklorystyczne, taneczne, mamy teatry uliczne, więc tych atrakcji jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście jest to adresowane do całej rodziny, właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. No i wydaje się, że ta lokalizacja, czyli blisko Starówki, blisko bulwarów, blisko Wisły, jest tą ulubioną. To jest taki szlak warszawiaków i turystów ulubiony i oni dlatego też chętnie zaglądają na naszą imprezę i czekają na wieczór, który niesie bardzo, bardzo wiele emocji, no głównie muzycznych, ale tak wielka impreza, mówię wielka, bo gromadząca naprawdę, naprawdę wielkie tłumy odbiorców, część osób znajduje się już poza naszym zasięgiem wzroku, ale słyszą, coś widzą, twierdzą, że są już na wiankach, nie chcą podchodzić bliżej, chcą swobodnie gdzieś w przestrzeni Starego Miasta czy Wisły z dystansem uczestniczyć. Wszyscy znajdują tam dla siebie miejsce, no i stąd ta rosnąca popularność, rosnąca frekwencja, a my jesteśmy zobowiązani nie zorganizować imprezy, która jest niegodna Warszawy, niegodna powitania lata. To musi być wszystko fantastyczne, wspaniałe, wpisujące się w tą wieloletnią tradycję wianków nad Wisłą.
1: I główny punkt programu, na który chyba czekają wszyscy, to jest wieczór. Co na nas czeka wieczorem i kto w tym roku dla nas zagra?
0: Tak, wieczorny koncert, który rozpocznie się o godzinie 21:45 na dużej scenie, transmitowany przez telewizję TVN. To wydarzenie muzyczne, które zatytułowaliśmy Miasto Gra. Muzyka, miłość, marzenia. I usłyszymy utwory, które mówią o tych naszych hasłach. Na scenie topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a więc Beata i Bajm, Nosowska, Piotr Cugowski, OSTR, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Reni Jusis, Bowska, Alicja Szemplińska, Hania Kuzimowicz. To tylko niektórzy artyści, którzy wykonają koncert, który jest nie tylko prezentacją ich własnych piosenek, ale też usłyszymy utwory, które pamiętamy z repertuaru innych wykonawców. Wszystko musi mówić

0: ze sceny o muzyce, miłości i marzeniach. I taki jest nasz cel, żebyśmy zanurzyli się w tym obszarze i wysłuchali pięknych utworów w świetnych aranżacjach. Próby już trwają, wszyscy już wiedzą, jak to będzie wyglądało tutaj z naszej strony produkcyjnej i zapewniam, że to będzie porywający koncert. Na pewno warto być z nami, jeśli ktoś nie może, zapraszam przed telewizory. Natomiast to nie koniec atrakcji. W tym roku zaprosiliśmy DJ-a, DJ Satori, holenderski producent, muzyk, człowiek, który jest takim guru w obszarze muzyki, połączenia muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej i folku. I to jest niezwykle dynamiczny set, który już słyszałem. Wiem, jak to działa na ludzi. Po prostu jest jedno wielkie zaproszenie do tańca. No i do tego dokładamy sporo efektów świetlnych, laserowych. Także taki mocny akcent na zakończenie i powitanie lata w Warszawie.
1: Mówił Pan o tej rosnącej co roku frekwencji. O jakich liczbach możemy mówić?
0: Co roku spotykamy się z dużą ilością widzów. To się rozkłada na cały dzień. Wydaje się, że jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które odwiedzają Wianki nad Wisłą. Jest to po prostu impreza lubiana, po prostu Wianki nad Wisłą. Jest to już tak mocna tradycja i ludzie wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać, więc nie ma obawy, że stracą czas, że nie będzie to udany wieczór. Dlatego też jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć tak dużą ilość osób. Nasze wieczorne koncerty są wyposażone w drugą strefę nagłośnieniową, stawiamy dodatkowy ekran w oddaleniu od sceny, tak żeby ci, którzy są dalej, nie musieli naciskać i poruszać się w kierunku sceny. Właściwie w każdym miejscu, w którym człowiek się zatrzyma, dobrze widać, dobrze słychać i dobrze można się bawić.
1: I tak na koniec, to powiedzmy jeszcze parę słów o historii Wianek. Z czego się zaczynało? Wiemy też, że ta historia jest bardzo ciekawa, bo były takie okresy, w których Wianki odbywały się nie obok Wisły, a na przykład pod pałacem. Jak to było przez te ponad 30 lat?
0: Wianki mają rzeczywiście bardzo długą tradycję, którą ja doskonale pamiętam, ponieważ organizowałem wszystkie edycje Wianków, łącznie z pierwszą. Można chyba powiedzieć, że ten pomysł zrodził się w mojej głowie z poczuciu tego, że

edycję Wianków, łącznie z pierwszą. Można chyba powiedzieć, że ten pomysł zrodził się w mojej głowie w poczuciu tego, że

Duży potencjał, że to jest miejsce troszeczkę zapomniane gdzieś z boku starego miasta, ale na tyle blisko z kolei i Wisły, że trzeba to wykorzystać, że trzeba tam zapraszać ludzi. To nie może być tak, że tam nikt nie chce pójść, bo jest to no, troszkę takie zapyziałe miejsce. I z czasem oczywiście no,

pamiętamy takie obrazki chociażby z filmu Andrzeja Munka z 1953 roku, Spacerek Staromiejski, gdzie widać ruiny starówki w tym miejscu, gdzie dzisiaj są fontanny lub stoi scena, ale wśród nich sznury z bielizną.

warszawiaków, turystów, że to miejsce ożyło, bo został wykorzystany ten potencjał. I te pierwsze wianki były naprawdę bardzo skromne. Inaczej to wyglądało niż dziś, absolutnie. No ale od tego momentu, po tej pierwszej edycji i samo miasto i wcześniej dzielnica zaczęli zwracać uwagę, że warto coś w tym miejscu dla ludzi przygotowywać i znalazły się środki na to finansowe, znalazło się chęć wsparcia, pomagania, żeby to miejsce ożyło, żeby przynajmniej raz w roku odbywały się spotkania mieszkańców Warszawy, właściwie wszystkich pokoleń, że adresujemy to do każdego odbiorcy, głównie do rodzin, ale każdy tam się dobrze czuje. Nawet obecność cudzoziemców na tej naszej imprezie też sprawia nam wielką satysfakcję, jest dowodem na to, że ta impreza jest dla każdego po prostu. Co nie jest takie łatwe, przygotować ofertę dla każdego. Wiele osób z branży mówi dla każdego, czyli dla nikogo. No tutaj zadajemy kłam tej teorii i warto zajrzeć i zobaczyć, jak warszawiacy świetnie się bawią, jak dużo uśmiechniętych twarzy, no i jak znakomite zwieńczenie wieczoru w postaci wspaniałych, profesjonalnych, dobrze przygotowanych koncertów.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na

0: milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na

0: Wiosna w ratuszu.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
0: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
2: Wszyscy tutaj to zabawki.
3: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
0: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
4: Eska Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: Hej! Szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gera Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: I po reklamie.

mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w

0: Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich. A nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
4: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
5: Bo to nie jest, mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
4: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
4: I po reklamie.

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequency z Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich. A nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
8: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK będziecie mogli...
2: Aha, a co, można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania jest.
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
3: Wkrótce w Radiu SK. SK Karniakika.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zamknij oczy, posłuchaj. To wakacje w hotelu Robert Sport na Mazurach. Czas płynie tu wolniej. Na ciebie i twoich bliskich czekają rejsy o zachodzie słońca, koncerty przy ognisku i animacje dla dzieci. Zaplanuj chwile, które będą tylko wasze. Wybierz termin i rezerwuj na hotel-port.pl.
6: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel

0: Hotel w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak, jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo. To będzie ostatnia reklama.
1: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
2: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
1: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
3: I po reklamie.

0: ESK Warszawa.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

0: Mnie kpić, nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio Piotr.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.